0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Komisarz Rosa wpadł do jej pustego i zaciemnionego gabinetu 2 godziny później. Lena zdążyła już uprzątnąć papiery z biurka, skopiować dane z komputera i włożyć do kartonowego pudełka swój skromny, prywatny dobytek. Siedziała teraz ze słuchawkami w uszach, oświetlona punktową lampką i starała się zagłuszyć myśli starym meczem siatkówki. Jej blond peruka leżała zwinięta w kulę na stercie jej rzeczy do wyniesienia. O Boże! Rosa zasłonił oczy i spojrzał na nią z ukosa. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Lena zdjęła słuchawki, a potem sięgnęła do swojej wyświechtanej torby po czapkę. To nie jest zaraźliwe. Wyburczała, ale z rozmysłem zasłoniła swoją łysinę. Daszek nasunęła nisko na oczy. W duchu cieszyła się, że wścibska Aśka nie będzie świadkiem jej kolejnego upokorzenia. Nie wiedziała, jak na jej zwolnienie zareagują ojciec i bracia, ale w sumie było jej to obojętne. Miała swoje studia i mogła kontynuować karierę naukową. Nie chciała jednak podejmować żadnych decyzji, dopóki nie dowie się, co ją czeka. W sumie nic od niej teraz nie zależało. Podniosła wzrok na komisarza Rosy. Przebrał się w inny, równie świecący garnitur, ale na krawacie dostrzegła kilka plamek z sosu pomidorowego. Z jakiegoś powodu to ją rozbawiło. Uśmiechnęła się wstydliwie, ale nie odważyła się odezwać pierwsza. Czekała na Armagedon i myślała, że w sumie jest na niego gotowa.
2: Bawi cię to, co odstawiłaś?
1: Wymruczał Rosę i przysunął sobie to samo krzesło, z którego korzystał rano. Wzruszyła ramionami. Zdecydowanie nie jest mi do śmiechu, przyznała. Prawdę mówiąc, boję się wracać do domu. Ostatnio czułam się tak w liceum, jak złapali nas za szkołą na paleniu zioła. Ojciec nic nie powie, ale Marek będzie wściekły. Na pewno spróbuje zmusić mnie, żebym się pokajała. Nie zrobię tego, zastrzegła. Mówiła szybko, starając się brzmieć stanowczo, co jej nie bardzo wychodziło, bo zbyt łapczywie łykała powietrze, jakby się topiła. Zawsze tak nerwowo nawijała, gdy była zestresowana. Kiedy nie wiedziała już, co mogłaby dodać, umilkła wreszcie jak zgłuszona.
2: Skończyłaś? Westchnął Rosa.
1: Chyba tak. Odparła, a po namyśle sięgnęła po grubą teczkę. Chociaż właściwie to nie. Zanim odejdę, chcę przekazać ci wszystko, co uważam za sygnaturę nieznanego sprawcy w sprawie zabójstwa Emilii Strączyk i starszych gwałtów, które mamy w rejestrze. Wiem, że nie wierzysz w moją teorię seryjnego, ale jeśli zechcesz mnie wysłuchać, szybko dostreszczę. Potem nie będziesz musiał mnie oglądać. Bo jestem zawieszona, prawda?
3: Komisarz wpatrywał się w nią z zagadkową miną, a potem powoli podszedł do jej sztucznych włosów i podniósł je dwoma palcami. Dokładnie obejrzał perukę. Masz raka?
1: Jestem alopecjanką, odrzekła zniechęcona. Po prostu jestem łysa.
3: Pokaż. Poprosił i podszedł na wyciągnięcie ręki. Spłoszyła się.
1: Rosa znalazł się nagle tak blisko niej. Zawsze starała się trzymać dystans, a teraz czuła jego morską wodę kolońską zmieszaną z zapachem tytoniu i kwaśnej kawy z automatu, który mieli w komisariacie. Ten aromat kręcił ją w nosie i nigdy nie nazwałaby go przyjemnym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Była wtedy najmłodszą wśród przełożonych i dyrektorów warszawskich szkół. Dzięki ogromnej pracowitości, talentom organizacyjnym oraz umiejętności doboru grona pedagogicznego stała się kontynuatorką kierunku wychowawczego nadanego przez założycielkę. Maria Rutkowska-Kurcyłuszowa pisze: Panna Jadwiga Reut, osoba o wyniosłej postaci i spokojnej twarzy, którą godnie nosiła ponad białym kołnierzykiem czarnej sukni, stanowiła fundament organizacyjny szkoły i jej swego rodzaju wieżę Eiffla. Przełożona była genialną administratorką i wychowawczynią. Jej zwięzłe, krótkie prelekcje, wypowiadane w wielkiej sali rekreacyjnej w czasie alarmowych apeli, natychmiast eliminowały z naszego zbiorowego życia najdrobniejsze zakłócenia. Mijałyśmy ją raczej z dala, pilnie bacząc, gdy nadchodziła, czy wszystko w naszych sylwetkach jest w należytym porządku. A przecież, mimo pozorów surowej oschłości, jej samotne serce gotowe było przygarnąć każdą z dziewcząt, której by tego było trzeba. Ostatnie lata swego życia Jadwiga Reut spędziła w Skolimowie, w willi Zacisze, ofiarowanej jej z okazji ćwierćwiecza pracy pedagogicznej przez rodziców wdzięcznych za wychowanie córek, otoczona gronem pań ze zgromadzenia, które zapewniły jej serdeczną opiekę aż do śmierci. Jadwiga Reut podtrzymywała żywy kontakt ze swymi dawnymi uczennicami, czego dowodem były zjazdy zorganizowane przez koło Platerek w Kielcach w 1947 i 1948 roku. A następnie w 1957 roku w Warszawie w gmachu SARP-u dla uczczenia 50-lecia jej pracy pedagogicznej. Aż do swej śmierci w 1972 roku utrzymywała kontakty bezpośrednie i listowne ze swymi wychowankami w kraju i za granicą. Zmarła mając 92 lata, ciesząc się niemal do śmierci doskonałą pamięcią i jasnością umysłu. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Pod kierunkiem takiej przełożonej i grona wybitnych pedagogów, żeńska szkoła przy ulicy Pięknej stała się w okresie międzywojennym wzorową placówką naukową i wychowawczą. Nauczyciele cieszyli się nie tylko autorytetem, ale także sympatią i uznaniem uczennic, rodziców i nauczycieli. W szkole przywiązywano wielką uwagę nie tylko do poziomu nauczania, ale i wartości wychowawczych, których symbolem były hasła Bóg, honor, ojczyzna i ofiarnym czynem Polsce służ. Budynek szkoły był kilkakrotnie modernizowany, tak aby zapewnić uczennicom jak najlepsze warunki. Irena wspierała rozbudowę szkoły. Jej nazwisko istnieje na liście osób, które ofiarowały cegiełki po 100 zł.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany. To puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.

0: Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta. No to jedziemy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15.
3: Reklama.
4: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
3: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
3: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
3: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
0: Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ian Tiersen i muzyka z filmu Amelia za 10 minut siódma, a to nie sen, to poniedziałek.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Poniedziałek, jako się rzekło, 201 dzień roku. Słońce już nie śpi, wstało o 4.37, zajdzie o 20.46, a imieniny obchodzą dziś Czesław, Czesława, Hieronim, Małgorzata, Leon, Leona, Ludwika, Remigiusz. Do jubilatów i solenizantów z naręczem kwiatów idziemy, a my w RMF Classic mamy naręcze najpiękniejszej muzyki filmowej, z którą zaczynamy poniedziałek.

0: Muzyka z filmu Biały Kanion za 3 minuty 7, śniadanie mistrzów RMF Classic i mistrzyni faktów najważniejszych Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, co w faktach
1: dzień
0: o 7?
1: Dobry.
0: Za chwilę, dzień dobry.
1: W faktach o 7 oczywiście Viva Espania. Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii zostali mistrzami świata. Po wczorajszym finale mundialu pokonali Argentynę. O tym między innymi w faktach zapraszamy z Ulą na śniadanie mistrzów.
0: Zapraszamy, twój entuzjazm słychać od samego rana.
2: Reklama.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajk i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: 5 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Śniadanie mistrzów RMF Classic, punktualnie siódma, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Żółta.
6: Strażacy wciąż usuwają skutki wczorajszych burz, a gminy liczą straty. Przez Polskę przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Do 22 strażacy interweniowali prawie 1600 razy. Najwięcej tych interwencji było w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Mieszkańcy 32 miejscowości w Hiszpanii zostali ewakuowani w związku z szalejącym w tym kraju pożarem lasów i łąk. Poza Kastylią, La Manchą i Aragonią najwięcej z nich występuje w Katalonii, Andaluzji oraz w kraju Basków. Walkę z szalejącym w Hiszpanii pożarem utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. Jutro w kilku regionach temperatura może sięgnąć nawet 45 stopni. To była dziewiąta z rzędu noc amerykańskich ataków na Iran. Jak poinformowało amerykańskie dowództwo, w pierwsze cele uderzono około pierwszej w nocy czasu polskiego. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

To jeszcze Viva Espania. Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii zostali mistrzami świata. We wczorajszym finale mundialu na stadionie w New Jersey pokonali 1-0 po dogrywce broniącą tytułu Argentynę. Ten mecz w strefie kibica przy Rockefeller Center w Nowym Jorku obserwował nasz wysłannik na mundial Wojciech Marczyk i zgodziliśmy się, że wygrana Hiszpanii była w pełni zasłużona.

0: zabawa pewnie trwa. My śniadanie mistrzów u Lady o 11, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: To my się słyszymy w Faktach za godzinę, a teraz poproszę, żebyś opowiedziała nam o pogodzie, gdzie będzie słońce, gdzie burze, jak to wygląda.
1: No i już melduję. Słońca niedużo, zachmurzenie umiarkowane, ale przeważnie duże i na przeważającym obszarze przelotne opady deszczów, bez opadów tylko na południowym wschodzie, a burze głównie na północy. Temperatura maksymalna około 17-19 stopni na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich też 20 w centrum i 23 na południe. 4 minuty po 7 i już startujemy ze spacerem ścieżką dźwiękową. Sen o Warszawie.

0: 10 minut po 7, wakacyjne śniadanie mistrzów z bohaterami małego i dużego ekranu, a to była Enola Holmes, którą ścieżką dźwiękową prowadził Daniel Pemberton. Detektywka, młodsza siostra Sherlocka Holmesa, bohaterka serii filmów, a teraz tropiący smaczki historyczne Maciej Korkuć.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Wakacje wakacjami, a dzisiaj będzie powtórka z geografii. Maciej Zmiechowa, w końcu XV i na początku wieku XVI piszący, opisywał Polskę i jej dzieje. Mamy szansę usłyszeć, co dla ludzi tamtego czasu było jasne jak słońce. Polska posiada 7 bardzo słynnych rzek. Pierwszą jest Dniepr, który Grecy nazywają Borystenes, a Tatarzy Erzesze. Płynie on przez ziemię Rusi. Drugą rzeką jest Bug, po grecku Hispanis. Jego początek również zaczyna się na ziemiach Rusi, na bagnach w pobliżu Oleska, a ujście znajduje się w jeziorze obok Daszowa. Trzecią rzeką jest Dniestr, po grecku Tyras, po tatarsku zwany Turlo. Jego początek znajduje się na górze sarmackiej Beskid, w ziemi przemyskiej. Górami sarmackimi nazywali wtedy Polacy Karpaty. Czwartą rzeką jest Wisła, przez pisarzy zazwyczaj zwana Istula, a przez naszych przodków Wandalus. Od niej Polacy niegdyś nazwani zostali Wandalami. Tutaj warto wspomnieć, że Maciej Zmiechowa był zwolennikiem teorii o bezpośredniej łączności genetycznej pomiędzy plemionami Wandalów mieszkającymi na ziemiach polskich przez kilka wieków, a Polakami. Oczywiście pojęcie wandalizmu jeszcze wtedy nie istniało. To wymyślono dopiero w XVIII wieku. Czytamy dalej o Wiśle. Bierze ona swój początek w górach sarmackich w księstwie cieszyńskim i spływa ona z góry na dół z hukiem i pluskiem. Płynie przez środek Polski do Morza Bałtyckiego. Piątą rzeką jest Warta. Wypływa ona obok miasta Kromołowa. Uchodzi niedaleko miasta Kostrzyna do Odry, dlatego nie wpływa do morza. Szóstą rzeką jest Odra, nazywana przez Ptolemeusza Wiadus. Siódmą rzeką jest Niemen, po grecku nazywany Chronom, wypływający z miasta Kopiołów, wijącym się i krętym korytem. Rozdziela się na dwa koryta i wpływa do zalewu Morza Bałtyckiego, czyli pruskiego. Tak więc, szanowni państwo, teraz mapy w dłonie i szukamy wszystkich rzek polskich. Geografię wciąż trzeba znać, chociaż od XV wieku wiele już wody upłynęło, również w tych 7 rzekach.

0: 20 minut po siódmej Ennio Morricone. Muzyką nas otaczał to fragment ścieżki dźwiękowej filmu Dobry, Zły i Brzydki.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Wakacje za kierownicą, dzieci na koloniach i obozach. Warto przypomnieć rzecz następującą. Przed wyjazdem dziecka na obóz czy kolonię można sprawdzić autobus i kierowcę. I tutaj z pomocą służy M-Obywatel, a skorzystać można z usługi Bezpieczny Autobus i uprawnienia kierowcy w tej właśnie aplikacji. Tylko w ostatnim roku użytkownicy M-Obywatela blisko 340 tysięcy razy sprawdzali bezpieczeństwo swoich najbliższych przed podróżą. A takie sprawdzenie czy autobusu, czy uprawnień kierowcy zajmuje tylko chwilę. Usługa Bezpieczny Autobus umożliwia sprawdzenie następujących bardzo ważnych informacji. Ważność obowiązkowego ubezpieczenia OC, aktualności badania technicznego, termin kolejnego badania. Można również sprawdzić, czy pojazd nie jest przypadkiem oznaczony w bazie jako wyrejestrowany lub skradziony. Raport zawiera wiele innych dodatkowych informacji, między innymi stan licznika. Można też sprawdzić uprawnienia kierowcy. Ważna informacja przed podróżą przyniesie spokój rodzicom, gdy pociechy będą jechały na obóz, a wśród informacji status prawa jazdy, data ważności dokumentów, kategorie uprawnień kierowcy i wiele innych pożytecznych, przynoszących ulgę i spokój informacji. A my ruszamy ścieżką dźwiękową RMF Classic i wkraczamy do Parku Jurajskiego. Muzyka John Williams.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Polska na przeważającym obszarze pod wpływem niżu. Z północnego zachodu płynie coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze przelotny deszcz, na północy burze, a bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Maksymalnie 23 stopnie pokażą dziś termometry. 7:30, wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Sprawdzamy wszystko, między innymi kartkę z kalendarza, a tam data następująca. 57 lat temu, czyli w 1969 roku amerykański lądownik Apollo z astronautami Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu, a my na cześć tego małego, dużego księżycowego kroku gramy oczywiście muzykę z filmu Pierwszy Człowiek. Pierwszy Człowiek to filmowy i muzyczny portret Neila Armstronga. Pierwszy Człowiek w RMF Classic.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów za 23 minuty 8.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Ciekawą informację podaje w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Tylko w pierwszym półroczu liczba biznesów związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 6 tysięcy, czyli prawie połowę. Średnio powstają 34 takie firmy dziennie. W Polsce działa ponad 230 tysięcy firm informatycznych, a w pierwszym półroczu tego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 7,5 tysiąca, z czego przeszło 6 tysięcy to przedsiębiorstwa związane z AI. Eksperci zwracają uwagę, że najszybciej rozwijają się specjalizacje związane właśnie ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, gdzie liczba ofert zwiększyła się aż o 129%. I coraz większy popyt widać również poza Warszawą. Dynamicznie rośnie Kraków, Trójmiasto, Wrocław i Poznań, pisze Rzeczpospolita. A moja własna inteligencja, nieco zaspana o tej porze, podpowiada mi, że powędrujemy chwilę razem ścieżką dźwiękową. Teraz będzie Allegro z wiosny z 4,5 roku Vivaldiego, a wkrótce konkursowe brzmienie lata. Tymczasem Wenecka Orkiestra Barokowa, a na skrzypcach gra Giuliano Carmignola.

0: I proszę, takie podróże tylko z RMF Classic. W kraju Komanczów byliśmy, muzyka z filmu za 11 minut 8, a teraz brzmienie lata w RMF Classic, czyli my wam gramy jakiś dźwięk, a wy piszecie, z czym wam się kojarzy, jak wam się kojarzy, jakie macie z tym dźwiękiem wspomnienia, a autorka czy autor najciekawszego wpisu otrzymuje letni bidon z logo RMF Classic.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Jak brzmi lato? Szumem fal, szumem lasu. To piękne skojarzenie, ale bywają też i takie brzmienia. Poznajecie? Komary, paskudni krwiopijcy polujący wieczorami i z upodobaniem nad ranem. Czy ten dźwięk z czymś wam się kojarzy? Macie jakieś przygody, wspomnienia albo wciąż bąble na skórze? Jeśli tak, to podzielcie się i wygrajcie bidon od RMF Classic. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl, redakcja@rmfclassic.pl. Nie będę przypominać już tego dźwięku, bo jest zbyt charakterystyczny. redakcja@rmfclassic.pl, jak wspomniałam, a w tytule mail brzmienie lata, bo są i takie brzmienia.
1: Brzmienie lata.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
12: Wakacyjne śniadanie mistrzów, punktualnie 8 i jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, która od rana śledzi najważniejsze fakty.
13: Do środy polityczni stronnicy Mateusza Morawieckiego mają czas na rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier. W ubiegłym tygodniu kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ogłosiło, że oczekuje, by członkowie partii zrezygnowali z członkostwa w jakichkolwiek nowo założonych formacjach. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W weekend politycy obydwu frakcji słownie walczyli ze sobą w mediach społecznościowych. Nastroje studził sam Jarosław Kaczyński. Według europosła Tobiasza Bocheńskiego coraz więcej polityków składa na Nowogrodzkiej oświadczenia o tym, że nie będą już należeć do stowarzyszeń. Co innego słychać od osób bezpośrednio związanych z Mateuszem Morawieckim? Tak mówi poseł Krzysztof Szczucki, a rzecznik partii Rafał Buchenek wyjaśnia krótko, co stanie się z tymi, którzy tych oświadczeń nie złożą. A niewykluczone, że jeszcze dziś lub jutro prezes PiS spotka się z Mateuszem Morawieckim, aby ponownie szukać kompromisu. 3 godziny. Tyle trwała 9 z rzędu nocna fala ataków USA na Iran. W wielu częściach kraju słychać było eksplozje, informują irańskie media. Prezydent Donald Trump powiedział, że te uderzenia przeprowadzono, by uhonorować amerykańskich żołnierzy, którzy w ostatnich dniach zginęli na Bliskim Wschodzie. Dziś w Tatrach zaczną się remonty dwóch ważnych i popularnych szlaków turystycznych. Trasy te nie będą zamykane, ale mogą na nich wystąpić utrudnienia.

tłumaczyła nam Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Największy w historii piłkarski mundial, w którym zagrało aż 48 reprezentacji, za nami. Najlepsza na turnieju rozgrywanym w USA, Meksyku i Kanadzie okazała się Hiszpania, która po raz drugi sięgnęła po puchar. Nasz specjalny wysłannik na finał mundialu Wojciech Marczyk przypomina, że liczba uczestników to nie jedyny rekord tego mundialu.

0: Na trybunach pojawiła się plejada gwiazd, Tom Cruise, Beyoncé, a także Matt Damon, Timothy Chalamet i naturalnie wielkie piłkarskie nazwiska Iker Casillas, Roberto Carlos czy nasz Robert Lewandowski. Po ostatnim gwizdku finału mundialu na ulicach zapanowała radość. I oczywiście w Madrycie rozpoczęła się wielka fiesta. Hiszpania o poranku budzi się z tytułem mistrzowskim. U nas do 11:00 wakacyjne śniadanie mistrzów także, a właściwie można powiedzieć mistrzyni uli. Teraz prognoza pogody, a z faktami wracam za godzinę.
1: Polska pod wpływem niżu. Ciśnienie będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze burze, głównie na północy kraju. 23 stopnie maksymalnie pokażą dziś termometry. Na południu najchłodniej 17. 4 minuty po 8:00 idziemy przez poniedziałek ścieżką dźwiękową. Muzyczne wsparcie już czeka. Rocky, muzyka Bill Conti, gliniarz z Beverly Hills również niebawem, a teraz przebój z repertuaru Eltona Johna. Taron Egerton śpiewa na ścieżce dźwiękowej filmu Sing.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dziennik literacki przypomina stary, dobry zwyczaj wysyłania pocztówek z wakacji. Co parę dni na stronach portalu pojawiają się teksty opisujące miejsca związane z ludźmi pióra. Pocztówkę ze skweru na Grzegórzkach nadesłała ostatnio Agata Napiórska, która wybrała się do miejsc związanych z Janiną i Pohorską, redaktorką przekroju podpisującą się na łamach pseudonimem Jan Kamyczek. Nazwanie skweru jej imieniem jest hołdem i pośmiertnym prezentem dla wieloletniej redaktorki pisma, która mieszkała zaledwie 120 metrów dalej, w dwupiętrowym powojennym bloku przy ulicy Siedleckiego 4. Tych kilka drzew i krzewów porastających pas zieleni widziała z okna swojej kawalerki na pierwszym piętrze. W ciągu kilkudziesięciu lat, które spędziła na Grzegórzkach, nieraz tędy przechodziła. Czy mogła wówczas pomyśleć, że ktoś kiedyś nazwie tę kieszonkową zieleń na jej cześć? Z pewnością taka myśl nie przyszłaby i Pohorskiej do głowy, pisze Agata Napiórska, która pracuje nad biografią redaktorki przekroju. A w najnowszym wydaniu Polityki wywiad zatytułowany Zimne żniwa. Jerzy Bierówka, współprowadzący firmę zajmującą się chłodnictwem, opowiada o tym, jak Polacy pokochali klimatyzację i co z tego wynika. Co ciekawe, klimatyzacja i kino mają bardzo wiele wspólnego. Bez kina bardzo ciężko byłoby przekonać ludzi, że taki wynalazek jak klimatyzacja w ogóle ma sens. Czytamy w wywiadzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie klimatyzacja się narodziła i rozwinęła, to właśnie kina i teatry były pierwszymi instytucjami, które przekonały ludzi do tego wynalazku. Kiniarzy przekonały pieniądze i to, że zamiast wietrzyć salę przez pół godziny po każdym seansie, mogą grać film jeden po drugim i więcej zarabiać. Latem, opowiada Jerzy Bierówka, w ogóle nie trzeba było wietrzyć kin, bo na salach panowały pustki. Ludzie nie chcieli chodzić do kina, bo na sali było im za gorąco. Ale kiedy pierwsze kina zaczęły zakładać klimatyzację, sale się zapełniły. Konkurencja nie miała innego wyjścia, też musiała zakładać klimatyzację, choć wtedy było to drogie i ciągle niedoskonałe urządzenie. Ale z czasem inżynierowie doszli do perfekcji. Czy w Polsce też kina dały wiatr w żagle? Pyta Polityka. Też, ale nie tylko kina i teatry. Później przyszedł czas na sklepy spożywcze i to nie ze względu na ludzi, lecz na roztopione słodycze, a potem pomógł internet, zimne żniwa, czyli kino i klimatyzacja. Na początek ostatni numer Polityki.
0: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

20 minut po 8 to wakacyjne śniadanie mistrzów i John Powell z muzyką z filmu Jak wytresować smoka. Za chwileczkę fragment karnawału zwierząt. Z tego co wiem, w karnawale zwierząt Kamila Saint-Saënsa smoka nie ma, ale jest łabędź. Będzie za chwilę łabędź z karnawału zwierząt. Czeka nas także tureckie All Inclusive z serialu 1670, muzyka Jerzego Rogiewicza. W tej godzinie odwiedzimy także wystawę George Sand w Kalejdoskopie Życia i Sztuki. Wystawę tę można oglądać w Żelazowej Woli w domu urodzenia Fryderyka Chopina. Teraz łabędź z karnawału zwierząt.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Ciśnienie będzie spadać w południe, w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Z północnego zachodu płynie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie. Na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, a burze głównie na północy kraju. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.

0: Wakacyjne śniadanie mistrzów za 23 minuty 9. Marek Grechuta i piosenka zatytułowana Będziesz moją panią. A oto pani George Sand, którą można poznać bliżej dzięki wystawie, w którą możemy zobaczyć w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Wystawa nosi tytuł George Sand w kalejdoskopie życia i sztuki. I jest opowieścią o artystce, pisarce wszechstronnej, która potrafiła malować, grać na gitarze, interesowała się przyrodą, uprawą roślin, biologią. Ważna była też dla niej ochrona środowiska. O tej niezwykle wszechstronnej humanistce opowiada współkuratorka wystawy Urszula Król, z którą rozmawiała Julia Sarzyńska.
1: George Sand w czasie swojego życia była faktycznie ikoną. Taki jest tytuł jednej z części naszej wystawy. Potem troszkę ta sława przygasła. Zaczęto ją postrzegać głównie jako taką osobę, która pisała o regionie Berry, taką trochę regionalistkę i tak dalej. A teraz znowu widzimy tą niesłychaną jej wszechstronność, prawda? Często mówi się tak, że to była taka kobieta wyzwolona, że właśnie rozstała się z mężem, że potem miała różne związki. Ale to nie jest coś, co świadczy o jej nowoczesności. Tak naprawdę o tym świadczy jej zainteresowanie, jej podejście do świata, jej wszechstronność, podejście do ludzi, pewien taki bardzo głęboki osąd różnych sytuacji. Myślę, że jest to naprawdę bardzo niezwykła kobieta, która też by się doskonale odnalazła we współczesności.
2: Historia zapamiętała George Sand przede wszystkim jako towarzyszkę, ukochaną czy przyjaciółkę Fryderyka Chopina. A ona przecież przed poznaniem Fryderyka Chopina miała wydanych kilkanaście książek, dwoje dzieci, była w separacji. Czy waszym zadaniem, celem, waszą ideą jest właśnie też trochę odczarować ten obraz i ukazać ją jako jednostkę?
1: Myślę, że to jest tak, że widzimy ją jako przyjaciółkę Fryderyka Chopina w Polsce. No bo Chopin jest dla nas kimś bardzo ważnym, szczególnie z perspektywy osób, które zajmują się Chopinem. On jest dla nas zawsze centrum tego naszego naukowego wszechświata. I faktycznie wiemy doskonale, że związek George Sand z Fryderykiem Chopinem był bardzo istotny dla nich obojga. Ale zadaniem naszym, wszystkich kuratorów wystawy, jest nas pięcioro, Seweryn Kuter, ja, nasze koleżanki Anna Domusińska-Tasak, Magdalena Kulik i Małgorzata Zawadzka. Naszym celem było właśnie pokazanie tego, że George Sand jest kobietą wszechstronną. Po rozstaniu z Chopinem żyła jeszcze bardzo długo, dużo się w jej życiu wydarzyło. I tak naprawdę przed spotkaniem z Chopinem również się dużo wydarzyło. I ten związek był niesłychanie istotny dla Chopina, który rozkwitł jako artysta w czasie tego związku, dla niej samej, ale chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę George Sand nie jest tylko przyjaciółką Fryderyka Chopina. Jest kimś dużo więcej i tak naprawdę można widzieć jej życie, jej twórczość z zupełnie różnych perspektyw. Z perspektywy chopinowskiej również, ale jest to jedna z perspektyw, stąd tytuł wystawy, kalejdoskop. Różne obrazy, które się łączą, przewijają i ukazują właśnie, oczywiście w dalszym ciągu niepełny, ale skomplikowany obraz tej bardzo niezwykłej kobiety.
0: Taki portret George Sand maluje wystawa, którą można oglądać w Żelazowej Woli. Podzielona jest na 6 tematycznych części. Poszczególne dotyczą m.in. roli przyrody w życiu i twórczości George Sand, codzienności domowej, artystki literatury czy recepcji jej twórczości w kulturze. George Sand w kalejdoskopie życia i sztuki. Ta wystawa w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. A my słuchamy kompozycji Fryderyka Chopina. To Mazurek C-dur z op. 24, nr 2, a przy fortepianie Rafał Blechacz.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Śpiewała Cher, The Shoop Shoop Song, wakacyjne śniadanie mistrzów za 11 minut 9. Gotowi na brzmienie lata?
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A to taka szybka, niezobowiązująca wymiana. My wam dźwięk gramy, wy nam przesyłacie różne wspomnienia z tym dźwiękiem związane, a my osobie, która zaskoczy nas opowieścią, wysyłamy bidon z logo RMF Classic. W każdym tygodniu inny, kojarzący się z wakacjami dźwięk, a w tym tygodniu coś takiego. Jakieś wspomnienia wakacyjne, przygody? Jeśli tak, to piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Niech będzie w tytule maila brzmienie lata, żeby było łatwo znaleźć.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierps 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
12: Minęła dziewiąta, a to wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Ponad 1600 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z ulewnymi deszczami i burzami. Najwięcej interwencji dotyczyło południa Polski, mówi nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
14: Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego, ponad 650, śląskiego ponad 380 i lubelskiego około 190. Interwencje to dotyczyły głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji, jak również zabezpieczenia uszkodzonych wskutek silnego wiatru budynków.
13: Także dziś powinniśmy spodziewać się obfitych opadów, ostrzega IMGW. W tym tygodniu do konsultacji trafią przepisy, które mają wprowadzić reformę systemu ochrony zdrowia. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Zmiany mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowo wysokie zarobki części medyków. Które zmiany wywołują najwięcej emocji?
15: Zdecydowanie wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Ministerstwo proponuje, by było to nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy przekonuje z kolei, że tę stawkę trzeba zróżnicować w zależności od tego, jak dużą odpowiedzialność ma konkretny lekarz. A szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że w nowej ustawie jest tylko jeden limit zarobków.
16: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 tysięcy złotych brutto.
15: Praca maksymalnie właśnie na dwóch etatach to kolejna zmiana, która jest w nowych przepisach. Ta ustawa, jak ustaliłem, jutro będzie omawiana na posiedzeniu rządu. Według planu limity zarobków lekarzy zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Wiele zależy jednak od liczby uwag, które będą zgłoszone w najbliższych dniach w ramach konsultacji.
17: Najważniejsze są fakty.
13: Nie ma żadnych przeszkód, by domy w czasów dziecięcych nadal działały, ale w innej formie, przekonywała w RMF FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
18: To, co jest w domach w czasu dziecięcych, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne, zielone szkoły. Tak, tylko że wtedy nie odbywa się proces edukacyjny realny.
19: No jak to nie? Przecież tam są zatrudnieni nauczyciele,
18: panie minister. No właśnie, i w tym jest cały problem, że mamy do czynienia z sytuacją, która kiedyś miała inny obraz, ponieważ inną rolę pełniły te domy, a w tej chwili tą rolę pełnią sanatoria, którą wcześniej pełniły domy w czasów dziecięcych.
13: Cała rozmowa Piotra Salaka z Katarzyną Lubnauer jest na rmf24.pl. W Japonii symbolizują odwagę, wytrwałość i determinację. W Krakowie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga jest nowa wystawa Akusushima – Wyspa Ważek. To ekspozycja, na której zobaczymy oryginalne, liczące kilkaset lat samurajskie zbroje z prywatnej kolekcji.
20: Zbroje te zachwycają nas swoją kolorystyką, swoją modułowością, swoimi symbolami i znaczeniami. I to właśnie jest urok zbroi japońskiej.
13: Mówił Adam Jurgilewicz, współwłaściciel kolekcji samurajskich zbroi.
20: Zbroja japońska konstruowana była modułowo, pasowała na różne sylwetki, można było ją ubierać zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, przechodziła z pokolenia na pokolenie. Łatwo też było ją naprawiać. Zbroja pozwalała na większą mobilność, zwłaszcza zbroje typu nowoczesnego. Oczywiście mówiąc o zbroi nowoczesnej, mamy na myśli lata 1500-1600, a nie czasy współczesne.
13: Wystawę w krakowskiej Mandze można oglądać do 11 listopada. Do 11 w RMF Classic trwa wakacyjne śniadanie mistrzów, a kolejne fakty o 10 zapraszam. Poniedziałek pochmurny, na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, ale to nie tak, że nie będzie przejaśnień. Miejscami burze, ale głównie na północy. Temperatura od 17-19 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum i 23 stopnie maksymalnie na południu. 4 minuty po 9, ruszamy ścieżką dźwiękową. Z nami wkrótce m.in. Bandyta, Bridgertonowie, Harry Potter, a także muzyka z filmu Gladiator. Teraz zaśpiewa Seal i wkrótce Artur Andrus dorzuci kolejną profesję do listy wakacyjnych profesjonalistów.

0: 10 minut po 9, wakacyjne śniadanie mistrzów. Ktoś musi czuwać, aby odpoczywać mógł ktoś. Poznajcie listę profesjonalistów wakacyjnych, tych, którzy stoją na straży naszego urlopu. Listę przygotowuje i aktualizuje Artur Andrus. Dziś profesjonalista czuwający nad tak zwaną miłością wakacyjną.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek czwarty, miłosny. Jednym z popularniejszych, a zarazem najmniej docenianych wakacyjnych zawodów jest miłosny. Językowo nazwa ta pochodzi z tej samej grupy co odźwierny, stajenny, woźny czy radny, ale miłosny wykonuje zupełnie inne czynności. Do najważniejszych zadań miłosnego należy czuwanie nad przebiegiem wakacyjnych uczuć. Ma dopilnować, żeby były intensywne, pozostawiały miłe wspomnienia, ale nie przerodziły się w nic poważnego. Rzetelnie wykonujący swój zawód miłosny ma za zadanie prowadzenie ewidencji osób podatnych na krótkie uczucie i niezagospodarowanych pod tym względem. Do prowadzenia ewidencji używa standardowych tabel stosowanych w księgowości. W rubryce winien wpisuje się pożądany stan podopiecznego bądź podopiecznej, czyli na przykład winien się zakochać, winien już wracać do domu, winna oddać pieniądze, a w rubryce ma aktualny stan faktyczny, czyli na przykład ma już dwóch, ma jutro randkę, ma pecha. Wakacyjni miłośni pracują dyskretnie. Nie ujawniają się zazwyczaj, do wykonywania swoich zadań wykorzystują przykrywkę w postaci zawodów zaufania wakacyjnego. Pracują jako barmani albo ratownicy, czyli osoby, którym typowy wczasowicz najchętniej się zwierza. Po tym też łatwo rozpoznać miłosnego. Kiedy barman robi słabe drinki, a ratownik ma brzuszek, wiadomo, że udają i tak naprawdę nie zajmują się tym na co dzień, tylko są miłosnymi pod przykrywką. Poważnie traktujący swój zawód miłosny nie ujawni metod działania, nie mogę więc ich tutaj przedstawić, ale można być więcej niż pewnym, że jeżeli wakacyjne uczucie nie przetrwało, to nie dlatego, że nie było prawdziwe czy wielkie, ale po prostu jego przebieg kontrolował miłosny i doprowadził do jego zakończenia. Sama nazwa zawodu wskazuje, że miłosny jest raczej mężczyzną. Ze względu na potrzebny do tego zajęcia niski poziom wrażliwości, do roku 1989 do cechu wakacyjnych zawodów miłosnych przyjmowano wyłącznie mężczyzn. Ostatnio zaczynają pojawiać się kobiety. W jednej z miejscowości na Mazurach od kilku lat jako miłosna pracuje kobieta, która po sezonie wakacyjnym jest kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego na Podkarpaciu. Twierdzi, że dzięki łączeniu tych dwóch profesji udaje jej się zapobiec wielu niepotrzebnym ślubom, a co za tym idzie niepotrzebnym rozwodom. Hymnem cechu wakacyjnych zawodów miłosnych jest pieśń nieznanego autora pod tytułem Początek turnusu, rozpoczynająca się od słów. Jeszcze mało słońca, ty blada, ja blady, miłość może trwać bez końca albo bez przesady.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

19 minut po 9, wakacyjne śniadanie mistrzów, przepiękna suita, którą Alan Silvestri napisał do filmu Forrest Gump i nawet w takich okolicznościach, szczególnie latem, może pojawić się złośliwe. Ten dźwięk wywołał lawinę waszych reakcji. To dźwięk w tym tygodniu w ramach naszej konkursowej wakacyjnej zabawy Brzmienie Lata, czyli my wam coś gramy, co przypomina i brzmi jak lato, a wy nam opisujecie swoje przygody, doświadczenia i wspomnienia. Finał dzisiejszej z wakacyjnej zabawy i chciałabym wyróżnić panią Wiolę, która napisała bardzo spokojny mail następującej treści. Pochodzę z Mazur i dźwięk, jaki wydaje mały mazurski krwiopica, jest mi znany pewnie od kołyski. Nie wiem, czy na jego ukąszenia można się uodpornić, czy może są osoby mniej wrażliwe ze swej natury. W każdym razie na mnie komar właściwie nie działa. Czasem dziobnie z braku lepszej opcji, ale nie zostawia śladu, nie swędzi i ogólnie nie przeszkadza. Pamiętam też taką sytuację, pisze pani Wiola, gdy na żaglówce zacumowanej nieopodal panował straszny rwetes. Słuchać było lamentów i słowa, których nie powinno się używać. Trwało wielkie polowanie i jak dało się wywnioskować, przewagę miał mały wróg. A u mnie spokój, relaks, lektura, rozmowy przy kawce. Po prostu jestem komaroodporna. Tego wszystkim życzę na resztę wakacji. Pani Wiola zdobywa dzisiejszą nagrodę niespodziankę, czyli bidon z logo RMF Classic. No i generalnie w tym tygodniu tak brzmi lato.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Poniedziałek dość pochmurny, ale z przejaśnieniami. Na szczęście na przeważającym obszarze przelotnych opadów deszczu należy się spodziewać, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, a na północy uwaga na burze. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 stopni w centrum i 23 stopnie na południu. Za 29 minut 10 i tak idziemy przez poniedziałek ścieżką dźwiękową RMF Classic, a dziś Międzynarodowy Dzień Szachów, więc Szach i mat, fragment ścieżki dźwiękowej serialu Gambit Królowej. To opowieść o niezwykle bystrej szachistce. W tę rolę wcieliła się Anya Taylor-Joy i nie da się ukryć, że ta rola przyniosła jej międzynarodową sławę. Co ciekawe, w tym naprawdę świetnym serialu w obsadzie znajdziemy też naszego Marcina Dorocińskiego.

0: Za 24 minuty 10, wakacyjne śniadanie mistrzów, a to marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy, muzyków prowadził James Levine. Dziś poniedziałek, więc o 16.50 kolejne kamienie szlachetne wylądują w szkatułce RMF Classic. Opowiada o nich artystka sztuki złotniczej, zwana tu dziewczyną z perłą, Iwona Tamborska. Mogę zdradzić, że dziś o 16.50 będą szafiry, a w nawiązaniu do szafirów i muzyki z filmu Titanic, która zabrzmi za chwilę, teraz historia taka.
1: W 1964 roku, jest teraz ciekawostka, w American Museum of Natural History w Nowym Jorku miała miejsce wystawa, gdzie pokazywany był największy znany szafir gwiaździsty, nazywany Gwiazdą Indii. Ważył on 563 karaty i był wielkości piłki golfowej. Słynny złodziej Jack Murph the Surf 29 października 64 dokonał historycznego napadu na to muzeum, kradnąc bez żadnego wysiłku ten klejnot. Ponieważ wystawa praktycznie nie była zabezpieczona alarmem, wszystkie alarmy nie działały, okna były otwarte ze względu na wentylację pomieszczeń, kradzież klejnotu była wręcz dziecinnie prosta. Jednak dwa dni później, 1 listopada, kamień został odnaleziony i zwrócony na wystawę. Na podstawie tego wydarzenia nakręcono nawet parę filmów dokumentalnych o samym złodzieju, a możliwe nawet, że jego postać zainspirowała twórców filmu Ocean's Eleven. To nie jedyny film z motywem szafiru w tle. Piękny naszyjnik Rose, Serce Oceanu, z filmowego Titanica, odgrywa tam niemałą rolę, choć kończy na dnie oceanu.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekkogazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Zbliżające się święto odrodzenia Polski jest okazją do otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, który pomieści 100 tysięcy widzów. 20 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny wylicza, że na jego budowę zużyto 28 tysięcy ton kamieni, którymi można wyładować wagony kolejowe, tworząc pociąg o długości 15 kilometrów. Ekspres podaje też ilość betonu, drewna na ławki i zapowiada mecz inauguracyjny Polska-NRD. A życie Warszawy jest przekonane, że zwycięstwo to formalność, bowiem od zawsze z NRD wygrywamy. 10 lat później, 20 lipca 1966 roku, Ekspres Wieczorny informuje o wynalazku Janusza Stachowskiego z Morskiego Instytutu Rybackiego, który opracował rewolucyjną recepturę sycącego chleba z dodatkiem bezsmakowej mączki rybnej. Smarowanie kromek masłem i okładanie kiełbasą czy serem było już zbyteczne, bowiem sam wypiek miał dostarczyć potrzebnej porcji białka, tłuszczu i soli mineralnych. Ekspres zastanawiał się tylko, czy wszyscy będą chcieli rezygnować z chrupiącej świeżej kromki z plasterkiem szynki. Czas pokazał, że szynka wygrała z mączką rybną. 20 lipca 1976 roku Kurier Polski przewidywał marne zbiory. Upały i susza opóźniły dojrzewanie warzyw i owoców. Kapusty i kalafiorów było o połowę mniej niż w ubiegłych latach. Maliny i porzeczki nie obrodziły, za to było dużo czereśni. Upały i susza skutkowały również deficytem wody. Problemy pojawiły się głównie w dużych miastach, które, jak donosił pół wieku temu Kurier Polski, piją jak gąbki. Ograniczenia w dostawach dotknęły Wrocław, Szczecin czy Opole. Powodem nie był jednak brak wody, lecz zaniedbania w gospodarstwach domowych, czyli kapiące krany, nieszczelne spłuczki, nadmierne podlewanie ogrodów działkowych. Dzisiaj te same problemy są wynikiem ocieplenia klimatu, zatem zawsze znajdzie się jakieś wyjaśnienie. Zaglądamy jeszcze do kiosku w 1986 roku, czyli w trudnych latach kryzysu gospodarczego. Jak informuje Kurier Polski, brakuje dewiz na zakup zagranicznych surowców, a mimo to fabryki chemii gospodarczej wywiązują się z dostaw. Co prawda proszek do prania jest wciąż rarytasem, ale Lechia już dostarczyła na rynek 120 tysięcy ton, co zwiększa szanse na tanie pranie. Wzrosły również dostawy płynów do naczyń, a i produkcja mydła idzie w górę. I co najważniejsze, wreszcie polepsza się zaopatrzenie w pastę do zębów.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
15: Minęła 10:00, to jest RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas na fakty najważniejsze, a przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: To jest tylko syndrom dużych miast, tak Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, opowiada w porannej rozmowie w RMF FM, odpowiada na pytanie o ósmoklasistów, którzy zdali egzaminy, dostali świadectwa z czerwonym paskiem i nie mogą dostać się do swojej wymarzonej szkoły.
17: Mamy zdolnego ucznia, mamy dobrego ucznia, który nie dostaje się do swojej wymarzonej szkoły i potem co w takim razie?
18: Dostaje się do szkoły drugiego, trzeciego wyboru, dziesiątego wyboru, w zależności od tego, jaki ma wynik. Przecież to jest bardzo obiektywne. Dostaje się na podstawie wyników z ocen, wyników jego sukcesów edukacyjnych w czasie szkoły. Dostaje się na podstawie wyniku egzaminów.
17: Idzie do swojej pierwszej wymarzonej, do tej drugiej swojej szkoły średniej. No już niezadowolony, już sfrustrowany.
18: No dobrze,
17: już...
18: no ale to wiadomo, że jeżeli jest tych kilka, o których można powiedzieć marzy duża grupa uczniów, to nie wszyscy się do nich dostaną.
17: Nauczyciele marzą.
18: Ale jest mnóstwo bardzo dobrych innych.
16: Cała rozmowa Piotra Salaka z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer do obejrzenia na rmf24.pl. Ponad 1200 odbiorców nadal nie ma prądu w Śląskiem. To skutki burz, które wczoraj po południu i wieczorem przeszły nad częścią tego województwa. Prądu nie ma w trzech powiatach na południu. Chodzi o Bielsko-Bialski, Żywiecki i Cieszyński. Tam wczoraj burze najmocniej dały się we znaki. Reprezentacja Hiszpanii piłkarskim mistrzem świata. To była długa noc dla świętujących ten sukces. Argentyna, przypomnę, przegrała po dogrywce 0-1 w meczu, o trzecie miejsce zwyciężyła Anglia. To był najdłuższy turniej mistrzostw świata w historii. Rozpoczął się 19 czerwca. Jak zapamiętamy mundial w USA, Kanadzie i Meksyku? O tym teraz zza oceanu Wojciech Marczyk, specjalny wysłannik RMF FM.
19: Na pewno z tego, że były to największe mistrzostwa w historii. Zmieniono też ceremonię odgrywania narodowych hymnów. Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie był też ostatnią odsłoną reprezentacyjnej rywalizacji pomiędzy Leo Messim a Cristiano Ronaldo. Dla obu były to szóste mistrzostwa i z pewnością ostatnie. Argentyńczyk ustanowił kolejne rekordy asyst i występów w fazie pucharowej, a Portugalczyk jest jedynym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 mundialach. Zupełnie inaczej będziemy po tych mistrzostwach myśleć o reprezentacji Zielonego Przylądka, która była w stanie zremisować się w pierwszym meczu ze świeżo upieczonymi mistrzami świata, a także jako debiutant awansować do fazy pucharowej. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
16: Kolejny mundial w 2023 roku odbędzie się w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. Są smaczne i mają wiele korzyści dla naszego zdrowia, a te zebrane na przełomie lipca i sierpnia smakują najlepiej. Zbliża się szczyt sezonu borówkowego. To może być dobry, ale wymagający rok, ocenia Mateusz Wdowiak, plantator z Pilchowa pod Szczecinem.
20: Mamy bardzo dużo owoców. Na wiosnę mieliśmy tutaj dosyć silne przymrozki, natomiast u nas udało się uratować. Też dotknęła nas dosyć duża fala takich kilku dni bardzo gorących. Ten rok był bardzo trudnym rokiem, ale też jest dobry, bo generalnie warunki takie do wzrostu wegetatywnego, jeżeli chodzi o same krzewy, no są znakomite.
16: A jak powinna wyglądać taka idealna borówka?
20: Przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne, ale ona generalnie powinna być jasna, powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę. Te owoce muszą być niepopękane, nie może się robić z tego po prostu taki dżem. I wtedy to jest odpowiednia jakość borówki.
16: Jeśli pogoda dopisze, borówkowy sezon potrwa do końca sierpnia, a za kilogram tych owoców zapłacimy nieco ponad 30 zł. O 11 wracam z faktami. Do usłyszenia. Północnego zachodu płynie coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, choć też będą przejaśnienia. I są na północy głównie burze, w pozostałej części kraju niewykluczone przelotne opady deszczu.

0: kto się podpisuje pod tym tytułem. Nie lubię poniedziałku, muzyka Jerzy Matuszkiewicz. 10 minut po 10 to wakacyjne śniadanie mistrzów. I może tak trochę, aby odwrócić uwagę od tego poniedziałku, zabieramy was teraz do świata filmowych technologii. Opowiemy o procesie, który pozwala uchwycić ruch obiektów i przenieść je na cyfrowe postaci. Pamiętacie Benedykta Cumberbatcha w roli Smoka Smauga w serii filmów o Hobbicie? Właśnie za pomocą tej technologii była stworzona postać Smoka. Naszym przewodnikiem będzie aktor akcji i kaskader, który opowie nam o tym świecie technologii, Michał Derlicki, z którym rozmawiała Natalia Ryba.
1: To jest studio mock-upowe, gdzie wykonuje się różnego rodzaju animacje do cutsceny, do gier komputerowych.
2: Z nami też Rafał Lasyk, czyli specjalista techniczny. Powiedz nam teraz, gdzie będziemy iść, co nam pokażecie?
3: Teraz wybierzemy się do garderoby, gdzie przygotujemy kostium, który Michał ubierze na swoje ciało. Kostium okleimy markerami, które będą śledzone przez kamery, które nas w chwili obecnej otaczają.
1: I słuchajcie, to jest najbardziej zaawansowana technika szczytywania twarzy podczas nagrań, mimiki aktorów i później nakładanie tej mimiki na animacje, które realizujemy po prostu. Także cała twarz jest również animowana. Są wygodne te kostiumy, może nie wygląda się, nie jest to tam pierwszy szyk mody, ale to nie o to tu chodzi.
2: Teraz co się wydarza?
1: Naklejamy na markery
3: na dłonie, aby móc śledzić ruch.
1: Znowu ruch dłoni. Czasem stosuje się też takie rękawiczki specjalne, które mają, gdzie dużo bardziej dokładny ruch jest, więc można zgrać i ściągnąć wszystkie dane odnośnie ruchu w palce.
3: Teraz na brzuch zapinamy komputer. Jest to mini PC, na którym rejestrowane są materiały nagrywane przez kamery. Mini PC jest zasilany przez taką małą bateryjkę. Posiada on własne chłodzenie, które w trakcie ujęcia wyłącza się tak, aby nie hałasować.
1: Jedyna rzecz, nad którą ubolewam, to jest to, że przy pracy z takim headsetem muszę się dokładnie ogolić i zgolić na zero, tak żeby kamery mogły przeczytać dokładnie moją mimikę, to co odgrywamy, i preferuję lekki zarost. Po prostu to chciałem powiedzieć.
2: Mnie się szczerze wydaje, że to jest naprawdę bardzo trudna sztuka, żeby w tej przestrzeni, w której my dzisiaj jesteśmy, chociaż to studio jest bardzo ładne, zagrać. Bo wiesz, jednak aktor teatralny ma scenografię. Aktor filmowy ma różne kostiumy, różne też scenografie, bo wiadomo, że często grają na green screenie, ale wiesz, mają jakieś takie...
0: Odcinków z wizyty w studiu, gdzie pracuje Michał Derlicki, wypatrujcie w naszych mediach społecznościowych. A skoro mowa o sztuczkach filmowych z udziałem człowieka i technologii, albo człowieka i technologii, to teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Kaskader. A Kaskadera zagrał Ryan Gosling.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh! Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: reklamie.
1: Dwadzieścia trzy minuty po dziesiątej i przez wakacyjny poniedziałek prowadzi nas ścieżka dźwiękowa RMF Classic. Na niej muzyka z filmu Bandyta, taniec Eleny, ten temat bardzo charakterystyczny i lubiany przez słuchaczy RMF Classic. Muzyka czwartego sezonu serialu Bridgertonowie też będzie i przebój grupy Queen niebawem. Teraz Asturias z suity hiszpańskiej Izaka Albenisa.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura na dziś od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 stopni w centrum, 23 stopnie maksymalnie na południu. Wiatr słaby, ale w czasie burz porywisty, a burze możliwe głównie na północy kraju.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Biedronka.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

Finał Karnawału Zwierząt, kompozycja Kamila Saint-Saënsa, orkiestra Gavent House z Lipska, a przy fortepianie Lang Lang. Finał poniedziałkowego śniadania mistrzów wakacyjnego, a przed nami wakacje z mitami. Naszą przewodniczką po uniwersum mitów będzie Jadwiga Polus. To zainspirowany Odyseją konkurs, w którym możecie zdobyć róg obfitości. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, ale po 11 kierunek wyprawy na konkursowy Olimp wskaże Wam Jadwiga Polus. A wcześniej fakty, punktualnie o 11.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
17: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: W życie wchodzi właśnie reforma programu Czyste Powietrze. Kluczowa zmiana dotyczy okresu własności nieruchomości. Dotychczas trzeba było mieć lokal od 3 lat, by móc ubiegać się o dofinansowanie na modernizację domów. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek wyjaśni, jak wyglądają nowe kryteria.
19: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się skrócić ten okres do roku.
20: Zdawaliśmy sobie sprawę, bo też mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny.
19: Tłumaczy wiceprezes funduszu Robert Gajda. Od dziś można też ubiegać się o wyższe wsparcie na termomodernizację. Stawki idą w górę o 10%. Zmienią się też terminy na rozliczenie inwestycji. Nie 120 dni, a 180. To będzie też ostatni moment, by zyskać dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła. Od przyszłego roku takie rozwiązania nie będą już wspierane w programie Czyste Powietrze.
18: Jutro rano zostanie wznowiony ruch pociągów na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. W piątek po południu koło Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy. Z torów wypadło 6 wagonów, a 2 z nich stoczyły się do rzeki Poprad. Uszkodzonych zostało około 800 metrów torów. Wymieniono już około 350 podkładów kolejowych. Do wymiany zostało jeszcze 150. Dopiero potem będzie mógł wjechać kolejowy dźwig, który podniesie 3 wagony leżący w nurcie rzeki i na skarpie. Prezydent USA Donald Trump wygwizdany i wybuczany w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski opisze, w której części wczorajszego wieczoru to się wydarzyło.
21: Dzień dobry. Pierwszy raz, gdy realizator pokazał Donalda Trumpa w transmisji zaraz po hymnie Stanów Zjednoczonych. Było słychać wyraźne buczenie i gwizdy. Realizacja natychmiast zmieniła obraz z kamery i pokazała stadion z powietrza z kamery umieszczonej na śmigłowcu. Kolejny raz, gdy podczas ceremonii wręczenia medali i pucharów wyszedł na murawę razem z prezydentem FIFA. Z trybun rozległy się głośne gwizdy i buczenie. Część kibiców biła brawo, jednak dominującą reakcją podczas ceremonii były gwizdy. Trump po wręczeniu trofeum próbował pozostać na scenie podczas świętowania reprezentacji Hiszpanii, po czym Gianni Infantino odprowadził go na bok, aby piłkarze mogli celebrować zwycięstwo. Trumpowi zarzuca się, że zawłaszczył mundial, że zapomniał, że na stadionie była prezydent Meksyku czy premier Kanady, liderzy państw, które były współgospodarzami mundialu. Trump już na lotnisku powiedział dziennikarzom, że amerykański mundial był jedną z najlepszych imprez w historii. Trump podkreślał, że jest dumny ze Stanów Zjednoczonych i mówił, że takiego mundialu jeszcze nigdy nie było. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Mistrzami świata, tylko przypominam, Hiszpania.
0: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
18: Świetny debiut w Ameryce, jeszcze lepszy start na świecie i filmowy portal Deadline i Variety piszą właśnie, że film Christophera Nolana przyciągnął do kin tłumy. Odyseja zarobiła łącznie na razie ponad 264 miliony dolarów. To najlepsze otwarcie w karierze tego reżysera. Film według Homera z Mattem Damonem w roli wracającego wiele lat z wojny trojańskiej Odyseusza wyświetla już wiele krajów. W sierpniu trafi do Chin, we wrześniu do Japonii. W samo południe będą w RMF Classic kolejne fakty. Teraz jeszcze pogoda.
17: Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenia umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie miejscami, głównie na północy spodziewajcie się burz. Na termometrach od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie, około 20 stopni w centrum do 23 na południu. Niemal 5 minut po godzinie 11. Słuchacie RMF Classic. Rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy z konkursem Wakacje z mitami. Na początek muzyka Fryderyka Chopina, Mazurek Cismol, opus 6 numer 2, a przy fortepianie Jean-Marc Louisada. Jadwiga Polus, dzień dobry.

0: Thomas Newman skomponował ten temat do filmu Człowiek Ringu. Słuchacie RMF Classic.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku przez całe wakacje zapraszamy Was do świata greckich bogiń, bogów, herosów, tytanów i mitów. I jak to w naszych zagadkach pojawią się raz po raz podpowiedzi na naszej antenie, które będą opisywać tajemniczą postać z tego fascynującego świata. Waszym zadaniem jest odgadnięcie, o jaką postać z mitologii greckiej pytam. Odpowiedzi zostawiacie korzystając z podstrony konkursu Wakacje z mitami na rmfclassic.pl. Tam też czeka na Was pytanie dodatkowe. Najciekawsze odpowiedzi powalczą o finał, a ten przez całe lato o 14.30. W finale nagrody, rzecz jasna, jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze i wakacyjne upominki w barwach RMF Classic. Zapraszam do zabawy. Pierwsza odpowiedź jeszcze w tej godzinie. Teraz muzyka do Dirty Dancing.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
2: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Była to muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment utworu Muzyka ogni sztucznych. Zespół Le Concert des Nations poprowadził Jordi Savall.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Dzisiejsza bohaterka konkursu nie walczyła mieczem, nie miała boskich mocy ani niezwykłej siły. Jej orężem było sumienie. Profesor Edith Hall, wybitna brytyjska badaczka kultury antycznej z King's College London, powiedziała kiedyś, że to jedna z pierwszych postaci literackich, która pokazuje konflikt między prawem państwa a prawem własnego sumienia. I właśnie dlatego jej historia nie starzeje się od ponad 2500 lat. Była córką człowieka, którego los stał się jednym z najbardziej tragicznych mitów starożytności. A jeden z najwybitniejszych francuskich znawców mitologii, Jean-Pierre Vernant, napisał, że greccy bohaterowie stawali się wielcy wtedy, gdy wybierali między dwiema równie bolesnymi racjami. A dzisiejsza bohaterka właśnie to zrobiła. O jaką postać pytam? Jeśli już wiecie, zajrzyjcie na rmfclassic.pl. Odpowiedź należy zostawić w formularzu konkursowym Wakacje z mitami. Zapraszam do zabawy. Za chwilę muzyka Aleksandra Despla, Strażnicy Marzeń, a teraz Abba i Mamma Mia.

To była muzyka Howarda Shora do filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, wcześniej Strażnicy Marzeń z muzyką Aleksandra Despla. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu zatytułowanego Wakacje z mitami. Będę podpowiadać w kolejnych godzinach na temat dzisiejszej tajemniczej postaci związanej z mitologią grecką. A już teraz gram dla Was piosenkę, którą poznał świat dawno temu, to był rok 83. Muzykę wyprodukował Quincy Jones, a utwór wymyślił, wyśpiewał i zatańczył w sposób niezapomniany i przebojowy Michael Jackson. Jest to piosenka, która wtedy połączyła muzykę taneczną i rockową, przełamała trendy prezentowane w ówczesnych stacjach radiowych, no i stała się globalnym hymnem przeciwko przemocy. Beat it, Michael Jackson.

tańczący z wilkami, Oscarowa partytura Johna Barrego. Nie wiem, czy wiecie, ale na oryginalnym soundtracku znalazła się zaledwie połowa muzyki, którą skomponował do tego filmu. A gdzie pozostała część? No może jeszcze kiedyś będzie taki moment, będzie taka chwila, że ukaże się i będziemy mogli wysłuchać całego dzieła Johna Barrego, który stworzył właśnie do tego wyjątkowego filmu Tańczący z wilkami. Słuchajcie, RMF Classic, za 10 minut będzie godzina 12. Teraz muzyka Giuseppe Verdiego i będzie to słynny chór Va Pensiero z opery Nabucco. Prowadzi Riccardo Muti, gra Filharmonia, orkiestra, a wykonanie należy do ambrozjańskiego chóru operowego.

0: Był to fragment przekomponowanej suity wiolonczelowej Johanna Sebastiana Bacha, nagranie z płyty Bach Recomposed Petera Gregsona. Dochodzi 12:00, już za chwilę najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak. Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 12:00. Najnowsze fakty i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Rosyjskie rakiety uderzyły w turecki statek towarowy opuszczający port w Odessie po załadunku zboża. Jak podają tureckie media, nie żyje 10 osób. To przede wszystkim członkowie międzynarodowej załogi. Ukraina oskarżyła Rosję o kolejną zbrodnię wojenną wymierzoną w cywilną żeglugę i zaapelowała o międzynarodową reakcję. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. 46-letni Ukrainiec przyznał się do ataku nożem na uczestników Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce w ubiegłym tygodniu. Jak informuje prokuratura w Nowym Sączu, mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym czynnej napaści na policjantów. Trafił na 2 miesiące do aresztu. Śledczy wykluczyli, by motywem działania Ukraińca była przynależność narodowa lub etniczna uczestników tego wydarzenia. Dziś zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Nowy przewodniczący Partii Pracy, Andy Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, zastępując Keira Starmera. Lada moment na Downing Street ustępujący szef rządu wygłosi pożegnalne przemówienie, a następnie uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Krótko potem w pałacu pojawi się Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu.
14: Fakty i ludzie.
13: Nieco ponad 9400 zł brutto, czyli 6700 zł na rękę. Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce, podał Główny Urząd Statystyczny. Które zawody zarabiają najwięcej?
15: Na czele zestawienia pensje w przemyśle górniczym i wydobywczym ponad 17 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 12 tysięcy złotych. Niewiele mniej zarobią informatycy, 15 tysięcy, po odjęciu danin zostanie powyżej 10 tysięcy złotych. To liderzy zestawienia, a na dole tabeli zakwaterowanie i gastronomia. Tam przeciętne zarobki to 6800 złotych brutto, czyli netto to poniżej 5 tysięcy złotych. Wszystkie te stawki mogą nam jednak wydawać się nieprzeciętne i słusznie, bo w wliczane są tu pensje także najlepiej zarabiających, choćby prezesów. Do tego uwzględniane są premie. Badanie nie bierze pod uwagę najmniejszych firm, czyli poniżej 10 zatrudnionych osób. Stąd wyniki mówią bardziej o stanie polskiej gospodarki niż o prawdziwych zarobkach Polaków.
13: Informował dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Ponad 120 prac Zdzisława Beksińskiego można oglądać na międzynarodowych targach poznańskich. To fotografie, rysunki, obrazy jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Na wystawie Beksiński w Poznaniu są także te rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych prace.
1: Od tych najwcześniejszych lat 50. po ostatnie obrazy ostatniego roku życia twórcy. Jest to jeden z najszerszych prezentacji jego dorobku malarskiego, więc z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku przyjechało większość dzieł, które my przechowujemy w magazynach muzealnych. Prace, które są pokazywane tylko przy okazji wystaw czasowych, więc jest to wyjątkowa okazja. Ta kolekcja sanocka wzbogacona jest o 20 prac z kolekcji prywatnych, prac, które były bardzo rzadko pokazywane, bądź nie były jeszcze prezentowane szerszej publiczności.
13: Mówi Dorota Szomko-Osenkowska, kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku. Wystawę w Poznaniu można zobaczyć do połowy października. Na 13 zapraszam na kolejne fakty w RMF Classic. Teraz pogoda od Jadwigi.
0: A dziś w większości regionów zachmurzenie, umiarkowane lub duże, na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie bez opadów. Miejscami głównie na północy Polski spodziewajcie się burz. Temperatura maksymalna od 17 i 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 23 na południu.
16: Lato pełne podróży z RMF Classic.
17: My name is Alberto Iglesias.
18: My name is Diego Navarro.
19: Salute, hello to all my Polish friends.
20: Oh, and I am Antonio Banderas.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzykę do polskiego serialu z lat 70. skomponował Jerzy Matuszkiewicz. Wakacje z duchami to tytuł tego serialu. A my te wakacje pojawiamy się w plenerze, w miejscach, w których nakręcono słynne filmowe lub serialowe kadry.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
0: Czekamy na Wasze podpowiedzi. Być może w okolicy, w której mieszkacie, kręcono znany film lub serial, a może dobrze pamiętacie, co wydarzyło się na planie filmowym albo kto wystąpił w tej scenie. Wszystkie informacje na wagę złota. Dokumentujemy takie wyjątkowe miejsca na filmowej mapie Polski RMF Classic tego lata. Warto się zgłosić, bo autorów najciekawszych zgłoszeń oczywiście nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami, ale to nie wszystko. Po prostu przyjedziemy w to miejsce z naszym mobilnym studiem radiowym i przeprowadzimy cały program z tego miejsca z udziałem wyjątkowych gości. Zapraszam do zabawy. Do tego specjalnie przygotowaną stronę znajdziecie na rmfclassic.pl. Śledźcie filmową mapę Polski. Przypomnę, byliśmy już w Toruniu, byliśmy w Łodzi, no i czas na kolejny przystanek, więc nadsyłajcie propozycje. Wszystkie studiujemy wnikliwie. Opiszcie to, co wydarzyło się w Waszej okolicy przed kamerami, a my opowiemy potem reszcie słuchaczy RMF Classic. A już teraz na naszej antenie nowość z naszego repertuaru. Ciche miejsce, dwa muzyka z filmu pod tym tytułem, którą skomponował Marco Beltrami.

0: reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

Tu RMF Classic, teraz nagranie z płyty Sound of Silence i nie będzie to oryginalna muzyka Paula Simona, ale aranżacja jego słynnej melodii, której dokonał Miloš Karadaglić. Na jego krążku dużo więcej tak pięknie zagranych na gitarze klasycznej bardzo znanych melodii. Sound of Silence.

0: Była to muzyka Dorina Respighi, Kukułka ze suity Ptaki, wykonanie Orkiestry Kameralnej Świętego Pawła, prowadził Hugh Wolf. A w RMF Classic już teraz kolejna podpowiedź w naszym konkursie Wakacje z mitami. Dochodzi 12.30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku zabieramy Was w świat bohaterów starożytnej Grecji, a to wszystko oczywiście za sprawą filmowej, długo oczekiwanej premiery Odysei Christophera Nolana. Premiera za nami, więc jeśli macie ochotę podzielić się wrażeniami po seansie, zapraszam, piszcie jadwiga.polus@rmfclassic.pl. A już teraz kolejna podpowiedź w naszym dzisiejszym wydaniu konkursu Wakacje z mitami. Dzisiejsza bohaterka, której imię tropicie, była symbolem odwagi cywilnej. Córka człowieka, którego los stał się jednym z najbardziej tragicznych mitów starożytności. Gdy jej bracia zginęli, nowy władca Teb zakazał pochówku jednego z nich, a ona uznała jednak, że istnieją prawa starsze od królewskich rozkazów. Nie walczyła o władzę, chciała jedynie godnie pożegnać członka swojej rodziny. Autor słynnej książki poświęconej właśnie tej postaci, George Steiner, napisał, że żadna inna postać nie doczekała się tylu interpretacji w historii światowej literatury. I nie tylko. Od Sofoklesa przez Hegla i Kierkegaarda, aż po Bertolda Brechta. I każda interpretacja była zupełnie nową historią tego samego dramatu na miarę swojej epoki. Ta postać była wielką inspiracją dramatu Sofoklesa, który powstał około 442 roku przed naszą erą i dziś jest najczęściej wystawianą sztuką świata. Wszystko za sprawą młodej kobiety, która odważyła się pozostać wierna swojemu sumieniu i powiedzieć nie królowi. Jeśli wiecie, o kim mowa, napiszcie, korzystając ze strony konkursu Wakacje z mitami na rmfclassic.pl. Jest i zadanie dodatkowe, kreatywne, które przyniesie komuś z Was udział w finale. Teraz Paolo Conte śpiewa Via con me.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Jeremiah Clarke i Marsz Księcia Danii to wykonanie Wyntona Marsalisa z Towarzyszeniem Angielskiej Orkiestry Kameralnej prowadził Antony Newman. Słuchacie RMF Classic, sięgam teraz po piosenkę, która zawojowała świat dzięki filmowi, ale tak naprawdę historia jest nieco odwrotna. To ta piosenka sprawiła, że w filmie pojawiło się kilka dodatkowych kadrów w takiej romantycznej odsłonie. Mowa o filmie Top Gun Tony'ego Scotta, który uległ czarowi tej kompozycji Giorgio Morodera. No i dokręcił słynną scenę, w której Tom Cruise pędzi na swoim ścigaczu do ukochanej Charlie, a wszystko oczywiście w świetle zachodzącego słońca. Przypomnijmy sobie Take My Breath Away, Top Gun, Berlin.

0: muzykę Klausa Doldingera do filmu familijnego Niekończąca się opowieść. Słuchacie RMF Classic. Dochodzi godzina 13. Wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najnowsze fakty i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Policja poszukuje zabójcy kobiety w Gryfinie w Zachodniopomorskiem. To jej 19-letni syn. Jak ustalił nasz reporter, do tragedii doszło na tle nieporozumień rodzinnych. Niebawem zostanie opublikowany wizerunek poszukiwanego. Nie będzie zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ponowny wniosek o jego przeprowadzenie zapowiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że wniosek zostanie odrzucony. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, senatorowie nie czekają z tym nawet na sam wniosek?
11: To, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać, może dziwić. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników. Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum, wyjaśniają zapowiedzi. Na razie tylko anonimowo zirytowani koalicjanci, zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego. Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum nie uda się bez zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Ugrupowania koalicji mają w Senacie zdecydowaną większość i ponowną odmowę zapowiadają także i tym razem.
10: Są utrudnienia na autostradzie A1 między Woźnikami i Pyrzowicami w Śląskiem. Motocyklista przewrócił się tam w czasie jazdy, a następnie uderzył w auto osobowe. Mężczyzna zabrano do szpitala. Korek tworzy się na pasach w kierunku Gliwic. Na 66 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn są wysokie fale, silny wiatr, prądy wsteczne i wyładowania atmosferyczne. Zamknięte są kąpieliska m.in. w Międzyzdrojach, Dąbkach, w Ustce czy Rowach. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
12: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
10: Świeżo upieczeni zwycięzcy mundialu Hiszpanie powinni właśnie lądować na lotnisku w Madrycie. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM opisze, jaki jest plan wielkiej fiesty.
12: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
13: Dzień dobry. Najpierw część oficjalna. O 16.30 piłkarze La Furia Roja podejmie w swoim pałacu król Filip VI. Potem Rodri i spółka udadzą się do siedziby rządu na spotkanie z premierem Pedro Sanchezem. Pod wieczór przejazd odkrytym autobusem ulicami Madrytu aż na Plaza de Cibeles. Piłkarze powinni tam dotrzeć około 21.00, ale muzyczne show ma się rozpocząć już 3 godziny wcześniej. Po wygranym finale z Argentyną tysiące hiszpańskich fanów świętowały w Nowym Jorku. La Furia Roja zdobyła Mistrzostwo Świata drugi raz w historii i pozostaje mistrzem Europy sprzed 2 lat.
10: I w tak radosnym nastroju kończymy te fakty. Słyszymy się ponownie o 14.00. Zapraszam. Teraz jeszcze pogoda od Jadwigi.
0: A w Polsce umiarkowane i duże zachmurzenia. Na południu kraju, zwłaszcza w Małopolsce, możliwe przejaśnienia i chwile ze słońcem. Na przeważającym obszarze jednak przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni, na północnym zachodzie, w centrum około 20 stopni, na południu 23.
1: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
14: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
15: Igor Herbut.
16: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
17: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: To była muzyka do filmu Carlosa Saury pod tytułem Tango. A na naszej ścieżce dźwiękowej już niebawem Alternatywy 4 z muzyką Jerzego Matuszkiewicza, a także muzyka Randy'ego Newmana, jeden z najnowszych soundtracków. Wcześniej usłyszycie kolejną podpowiedź w naszym konkursie Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: A dziś szukamy postaci, która nigdy nie wygrała żadnej bitwy, ale stała się symbolem zwycięstwa. Profesor z Uniwersytetu Cambridge, Mary Beard, bardzo często powtarza w swoich książkach, że właśnie to jest ta postać, która do dziś uczy nas, że świat antyczny nie jest muzeum pełnym posągów, lecz miejscem, gdzie narodziły się pytania, z którymi mierzymy się każdego dnia. Nasza bohaterka wiedziała, że za swoją decyzję zapłaci najwyższą cenę, ale mimo to pozostała sobie wierna. Jej słowa należą do bodaj najbardziej poruszających w całej literaturze greckiej. Nie po to przyszłam na świat, by nienawidzić, lecz aby miłować. To zdanie od wieków cytowane jest jako symbol człowieczeństwa, a także właśnie takiego przeciwstawienia się przemocy. Czy już wiecie, o kim mowa? Zapraszam do udziału w konkursie Wakacje z mitami. Wystarczy odgadnąć bohatera dnia i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe, które odnajdziecie na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. A już teraz nowość z naszego repertuaru. Toy Story, część 5. Najnowszy soundtrack Randy'ego Newmana.

0: reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Po reklamie.
21: Tu RMF Classic, za kilka chwil ostatnia podpowiedź w konkursie Wakacje z mitami, a teraz utwór Johanna Pachelbela to kanon D-dur. Wśród wykonawców m.in. Lorenza Borrani i Daniel Hope na skrzypcach.

0: Była to muzyka Piotra Czajkowskiego, taniec hiszpański z baletu Jezioro Łabędzie. Londyńską orkiestrę symfoniczną poprowadził Michael Tilson Thomas. Słuchacie RMF Classic, minęła 13.30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Za nami pierwszy weekend z Odyseją Christophera Nolana w kinach, a w RMF Classic przez te wakacje będziemy przypominać Wam bohaterów greckiej mitologii oraz literatury. Dzisiejsza postać, jak na razie radzicie sobie doskonale z odpowiedziami, jest naprawdę wyjątkowa, choć pochodzi z mitu o przeklętym rodzie Labdakidów. Zapisała się w historii przede wszystkim dzięki tragedii Sofoklesa. Niemiecki filozof z kolei, Hegel, określił ten dramat za jedno z najdoskonalszych dzieł literatury wszechczasów. Spotykają się w nim dwie równorzędne racje. Obowiązek wobec państwa i obowiązek wobec rodziny. I nie ma tu jednej prostej odpowiedzi. Dlatego historia tej młodej kobiety od ponad 2000 lat porusza kolejne pokolenia. Jej los inspirował twórców współczesnego teatru na całym świecie. Chyba niewiele postaci antyku miało tak ogromny wpływ na literaturę i filozofię. Jeśli wiecie, o jakiej bohaterce dziś mowa, zapraszam do udziału w konkursie. Zajrzyjcie na rmfclassic.pl, na podstronę Wakacje z mitami. Tam należy zostawić właściwą odpowiedź. Finał za około godzinę, a teraz przypomnę Wam wspaniałą piosenkę z lat 30. Marlena Dietrich śpiewa You're the cream in my coffee.
2: You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you. You're the starch in my collar. You're the lace in my shoe. You will always be my necessity. I'll be lost without you. Most men tell love tales, and each tale dovetails. You know each known way, but this is my own way. You're the sail in my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'll be lost, lost without you.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

Gustav Holst i fragment jego suity Brook Green Yehudi Menuhin poprowadził angielską orkiestrę kameralną. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa już niebawem, bo to będzie Unchanged Melody, a potem Różowa Pantera Henry'ego Manciniego, a teraz gratka dla tych, którzy jutrzejszy wieczór spędzą w Krakowie. Otóż na jubileuszowy Summer Jazz Festival przyjeżdżają gwiazdy światowego jazzu, wśród gwiazd Kenny Garrett i jego kwintet. Już jutro wystąpią w kinie Kijów o 19:00. Mam dla Was zaproszenia na to wspaniałe wydarzenie z udziałem amerykańskiego saksofonisty i kompozytora, jednego z wiodących i najbardziej wpływowych osobistości światowego jazzu. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Kenny Garrett. A już teraz Riches Brothers i Unchanged Melody. Whoa.

0: Muzykę do filmu Różowa Pantera skomponował Henry Mancini. Dochodzi godzina 14, wkrótce ostatnie popołudniowe fakty RMF Classic. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 14, ostatnie popołudniowe fakty i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
11: Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim nowy lider partii pracy Andy Burnham, który uzyskał już w Pałacu Buckingham formalną zgodę od króla Karola III na utworzenie rządu. Wcześniej na ręce monarchy rezygnację złożył ustępujący premier Keir Starmer, który wygłosił też pożegnalne przemówienie w siedzibie przy Downing Street. Żyjemy w świecie, w którym nasi wrogowie nie cofną się przed niczym, by nas podzielić z powodu naszych wartości, naszej wolności, naszej przyzwoitości oraz, mówiąc wprost, naszego niezachwianego poparcia dla dzielnego narodu Ukrainy. Niebawem na Downing Street swoje pierwsze przemówienie w roli premiera wygłosi wspomniany Andy Burnham, następnie mianuje ministrów swojego gabinetu. Resort edukacji nie wie, czym my się naprawdę zajmujemy, mówią nam dyrektorzy domów w czasów dziecięcych. Ministerstwo Edukacji, przypomnę, planuje likwidację wszystkich takich placówek. Dziś w porannej rozmowie RMF FM wiceminister Katarzyna Lubnauer tak mówiła o działaniu DWD.
12: Zaznaczmy jedną rzecz. Oni nie idą, nie jeżdżą tam na turnusy rehabilitacyjne. To, co się tam odbywa, to są zielone szkoły.
11: Nasza reporterka informuje, że turnusy rehabilitacyjne są organizowane.
5: Tak jest na przykład w domu wczasów dziecięcych w Głazie w Łódzkiem. Są dzieci, które przyjeżdżają tu od wielu lat.
13: Mam syna niepełnosprawnego, z którym przyjeżdżamy tutaj na turnusy rehabilitacyjne. Jest chłopcem upośledzonym w stopniu głębokim.
14: Z synem gdzie by pan za rok przyjechał, gdyby nie można było tutaj?
13: Na chwilę obecną się nad tym nie zastanawiałem i nie wyobrażam sobie.
5: Dyrektorzy zapraszają, żeby urzędnicy na własne oczy zobaczyli, co faktycznie dzieje się w placówkach DWD.
15: Może w jakiś sposób skłoni to Ministerstwo Edukacji do tego, żeby popatrzeć na nas innym wzrokiem.
5: Zaprasza Marzena Nizienkiewicz-Długopolska, dyrektor domów czasów dziecięcych w Piwnicznej Zdroju. Pod petycją do szefowej MEN w sprawie zatrzymania likwidacji placówek do tej pory podpisało się 3300 osób.
11: A tematem zajmuje się Magdalena Greinert. Uwaga kierowcy w Śląskiem, od dziś spodziewajcie się utrudnień na dwóch ważnych drogach regionu. Chodzi o trasę S1 przy granicy ze Słowacją oraz autostradę A1 w okolicach Piekar Śląskich. Powodem utrudnień są prace drogowe. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Co czeka kierowców na tych drogach?
16: Na trasie S1 całkowicie wyłączony z ruchu zostaje tunel między Lalikami i Rajczą. Tam wymieniana będzie nawierzchnia. Do przeprowadzenia remontu wykorzystano fakt, że po słowackiej stronie, także z powodu remontu, zamknięty jest odcinek autostrady D3. Tunel na S1 będzie zamknięty przez dwa najbliższe tygodnie, a kierowcy muszą jeździć objazdami. Natomiast na autostradzie A1 rusza remont uszkodzonego odcinka między Pyżowicami i Piekarami Śląskimi, który potocznie kierowcy, ze względu na deformację nawierzchni, nazywają falami Dunaju. Na razie naprawiany tam będzie pierwszy 3-kilometrowy fragment. Prace potrwają prawie rok, a w sumie takich fragmentów do naprawy jest na tym odcinku 13.
17: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: Na wrzesień zaplanowano premierę nigdy wcześniej niepublikowanych piosenek młodego Davida Bowiego. Album to utwory z 1965 roku, gdy Bowie grał z zespołem The Lover Third i nie był jeszcze znany. Premierę płyty zapowiada utwór I Want Your Love, który właśnie zadebiutował w streamingu. W faktach RMF Classic to wszystko. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz jeszcze poprosimy Jadwigę, żeby opowiedziała nam o pogodzie.
0: Bardzo dziękujemy, Kasiu, za wszystkie dzisiejsze fakty. A w prognozie zachmurzenia duże i umiarkowane na przeważającym obszarze, opady deszczu. Bez opadów tylko w regionach południowych i wschodnich, miejscami głównie na północy, burza. Na termometrach od 17 i 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.
18: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
19: Hi, my name is Luca.
20: My name is Stepan.
19: And we are two cellos.
21: It's your friend Lang Lang.
22: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
17: RMF Classic.

muzyka Hansa Zimmera do filmu Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Tu RMF Classic. Kto odwiedził kino w ten weekend i obejrzał film Odyseja Nolana, pewnie też zasmakował dryfowania po wielkich wodach wraz z Odyseuszem tytułowym. Oto jak aktor Matt Damon opowiadał magazynowej People o kulisach i jakby całej sferze produkcyjnej tego nowego filmu Christophera Nolana. Każda lokacja była niesamowicie trudna, ale na zupełnie inny sposób. Wiedzieliśmy, że kończymy kręcić film przy zbiorniku wodnym na terenie studia Universal. I nikt nie powiedział, cóż, pewnie będzie łatwiej, jak tam już dotrzemy. Rzeczywiście były tam dwa silniki odrzutowe, jak z Boeinga 737, które chlustały na nas wodą. To było tak ciężkie, jak można sobie wyobrazić, gdy zmuszasz wodę do pracy w kontrolowanym środowisku. To relacje gwiazdora, który wcielił się w Odyseusza w nowym filmie Nolana. Poza tym dodał, że ta produkcja pozwoliła mu w ekstremalny sposób, ale jednak uporać się ze swoimi wszystkimi lękami, w tym z klaustrofobią, z którą zmagał się podczas wielu innych produkcji filmowych. RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa, teraz Nancy Sinatra w piosence z filmu Ostatni list kochanka.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
1: Już dziś po 15.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie. A w RMF Classic już teraz muzyka Richarda Straussa, fragment Tako rzeczy Zaratustra. Filharmoników berlińskich prowadzi Sir George Scholti.

0: brzmiała muzyka Ludwiga van Beethovena. To był fragment drugiej symfonii D-dur, a wykonanie należy do orkiestry rewolucyjnej i romantycznej pod batutą Johna Eliota Gardinera. Tu RMF Classic, minęła 14:30 na zegarach. Czas na finał dzisiejszego konkursu pod tytułem Wakacje z mitami. Poznajmy tajemniczą postać. O kogo chodziło, opowie zwycięzca dzisiejszego wydania, pan Marek.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
2: Chodziło o Antygonę.
0: Tak, to dobra odpowiedź. Panie Marku, jakaż to historia przyszła panu na myśl? Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom.
2: Cichymi bohaterami mitologii są zwierzęta, choćby trzygłowy Cerber. I z takim psem, może nie trzygłowym, ale wiąże się taka historia z mojego życia. Rozegrała się lata temu. Mój tata był myśliwym i zabrał mnie kiedyś na polowanie. Razem z naszym pieskiem, który bawił się Jack. I był to młody pies, który jeszcze wielu rzeczy nie wyczuwał, nie wiedział, co się dzieje. I kiedy tatko strzelił kaczkę, ta upadła na wodę. Pojawił się problem, bo piesek nie za bardzo wiedział, jak wejść po tą kaczkę, jak wejść do wody, co zrobić. I to była ta jego pięta Achillesowa.
0: Okazało się, że bardzo boi się pływać i boi się rzeki, tak?
2: Tak. Wyżeł pies myśliwski, bał się wody.
0: Jakież zaskoczenie.
2: Więc jego pan tam wskoczył, żeby pokazać pieskowi, o co chodzi. Przytransportował tą kaczkę. Piesek szalał na brzegu z radości. Wskoczył do wody. Próbował tą kaczkę mojemu tacie odebrać. Zaczął się topić, no bo się nie dało oddychać z kaczką w gębie, że tak powiem. No było dużo śmiechu i jakoś tam dotarli do brzegu.
0: Bez kaczki.
2: I bez kaczki.
0: Czyli jednak jak pan tutaj dopisał, pies absolutnie nie był w stanie dołączyć do orszaku bogini Artemidy.
2: Tak jest.
0: Czy później udało się go jakoś wyszkolić albo nauczyć pływać?
2: Oczywiście. W sumie takie młode psy zawsze uczą się od starszych psów na polowaniach. No tutaj byliśmy sami, więc i to był jego pierwszy wyjazd. Nie miał się od kogo nauczyć. Podobnie tak jak z ludźmi uczymy się od starszych.
0: Od starszych, od mistrzów. Mhm. Panie Marku, bardzo dziękuję za tę opowieść, która gdzieś nas tam przeniosła na łąki, a może lasy i jeziora. Gratuluję wygranej. Dołączam oczywiście piękne wydanie mitologii Parandowskiego, więc mam nadzieję, że taka lektura będzie czymś bardzo przyjemnym tego lata. Dziękuję jeszcze raz za udział w zabawie.
2: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

To była muzyka Ciliego Gonzaleza, utwór Advantage Points. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dziś zawalczyli o udział w finale. Tajemniczą postacią była Antygona. W finale znalazł się pan Marek. Kolejna szansa na nasze nagrody już jutro od godziny 11. A po 15 za kilka minut przywita się Katarzyna Chnat i to będzie magazyn popołudniowy Kierunek Lato. Dziękuję za wspólne przedpołudnie. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
12: Słuchacie RMF Classic, jest 15, czas na prognozę pogody.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Poniedziałek pochmurny na przeważającym obszarze kraju i przelotne deszcz, szczególnie na północy i północnym zachodzie. Miejscami na północy również możliwe burze. Bez opadów dzisiaj tylko na południowym wschodzie, częściowo na południu. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 23 na południu. Wiatr słaby, głównie z zachodu.
14: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
15: Hi, this is James Newton Howard.
16: This is Daniel Pemberton.
17: Justin Hurwitz.
18: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To był kolejny wielki przebój filmowy i motyw z filmu Casino Royale w RMF Classic. Jest 10 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Witam serdecznie i zapraszam na nasz popołudniowy magazyn Kierunek Lato.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A w tym programie sprawdzać będziemy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić tego lata. Powiemy, co czytać, sprawdzimy też kalendarium wydarzeń kulturalnych, będą bilety na ciekawy koncert, a przede wszystkim słuchać będziemy najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. Niebawem u nas temat z filmu Wabank, wcześniej muzyka z produkcji zatytułowanej Na fali, a teraz kompozycja, którą John Debney stworzył do filmu Pasja.

0: reklama.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Szukasz czegoś? Jestem w...

0: 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: To było presto z symfonii C-dur Antonio Rossettiego, grał zespół Compagnia di Punto. To magazyn Kierunek Lato w RMF Classic, a my podpowiadamy, co robić i gdzie warto się wybrać. Jeśli w tym roku wakacyjna mapa prowadzi Was nie tylko nad morze czy w góry, ale także śladami najpiękniejszych świątyń świata, to dziś zatrzymamy się w miejscu wyjątkowym. Opowiem o budowli, która przez niemal 1500 lat była świadkiem wielkich wydarzeń historycznych, zmieniających się imperiów i religii. No i zapraszam do Stambułu, gdzie znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych świątyń, jakie kiedykolwiek zbudowano.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
0: Hagia Sophia, czyli Świątynia Mądrości Bożej, to prawdziwa perła światowej architektury i jeden z najważniejszych zabytków sakralnych na świecie. Powstała w VI wieku z rozkazu cesarza Justyniana I jako największa chrześcijańska bazylika Cesarstwa Bizantyjskiego. Przez blisko 1000 lat pozostawała największym kościołem świata i zachwycała pielgrzymów i podróżników swoim rozmachem. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków Osmańskich w 1453 roku świątynię przekształcono w meczet. W XX wieku stała się muzeum, a od kilku lat ponownie pełni funkcję meczetu. Mimo zmieniającej się historii, do dziś można w jej wnętrzu zobaczyć zarówno chrześcijańskie mozaiki przedstawiające Chrystusa, Maryję i świętych, jak i monumentalne islamskie kaligrafie z imionami Allaha oraz proroka Mahometa. To niezwykłe zestawienie sprawia, że ta świątynia jest symbolem spotkania dwóch wielkich tradycji religijnych i kultur. Największy zachwyt od wieków budzi jednak ogromna kopuła świątyni. Kiedy została ukończona, wydawało się wręcz niemożliwe, by konstrukcja o takiej rozpiętości mogła utrzymać się bez współczesnych technologii. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań architektonicznych, kopuła sprawia wrażenie, jakby unosiła się w powietrzu. Nic dziwnego, że przez stulecia była inspiracją dla architektów projektujących kolejne kościoły i meczety. I na koniec jeszcze ciekawostka. Gdy cesarz Justynian I wszedł do ukończonej tyle co świątyni, miał podobno zawołać: Salomonie, przewyższyłem cię, nawiązując do legendarnej świątyni jerozolimskiej. To zdanie przeszło do historii jako symbol dumy z dzieła, które do dziś, po niemal 1500 latach, pozostaje jednym z największych cudów światowej architektury.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 15.40. Lato pełne najpiękniejszej muzyki filmowej, symfonicznej i klasycznej. Tak jest właśnie u nas. Za moment posłuchamy uwertury do Rusłana i Ludmiły Michała Glinki. To będzie wykonanie Orkiestry Teatru Maryjskiego, którą poprowadzi Walery Giergiew. A teraz zabrzmi jedna z tych kompozycji, która już po trzech pierwszych dźwiękach wywołuje dreszcz na plecach. To Tokata de Mol Jana Sebastiana Bacha. Na organa gra Carlo Carlo.

0: To była uwertura do Rusłana i Ludmiły Michaiła-Glinki w wykonaniu Orkiestry Teatru Maryjskiego, którą prowadził Walery Giergiew.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Poniedziałkowe popołudnie, latem, wybieramy dla Was muzykę, która umila czas w każdej sytuacji i w pracy, i w drodze, i na urlopie. Niebawem zajrzymy też do kalendarium wydarzeń kulturalnych. Tuż po godzinie 16 zapraszam na Biletomat RMF Classic. Będą propozycje m.in. dla miłośników jazzu i bilety na jeden z koncertów w Krakowie. A teraz sięgam po jedno z naszych muzycznych nowości. To piosenka Fade Into You zespołu Mazzy Star. I jest to jeden z najbardziej charakterystycznych utworów lat 90., który został wydany początkowo jako singiel, no i stał się jednym z największych przebojów tej grupy. Spokojne tempo, elektryczny wokal i delikatne gitary stwarzają wyjątkowy letni klimat. Teraz piosenka zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus, w którym się pojawiła, przypominając, że prawdziwe klasyki nigdy się nie starzeją. Zatem w RMF Classic Mazzy Star i ich ponadczasowy Fade Into You.

0: Reklama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressore. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
13: Słuchacie RMF Classic, to program Kierunek Lato, a my sprawdzamy teraz, jaka prognoza pogody.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Poniedziałek pochmurny, na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie i częściowo na południu, miejscami głównie na północy kraju burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, przez 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. Jutro bardzo podobnie, chmury na zmianę z deszczem i do 22 stopni maksymalnie.
0: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
15: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
16: Maciej Sztur,
17: Robert Więckiewicz,
18: Tomek Szymszajner.
19: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: muzyka Johna Williamsa z filmu E.T. 9 minut po 16 w RMF Classic trwa magazyn Kierunek Lato. Katarzyna Chnat, witam ponownie. W tej godzinie trochę o kamieniach szlachetnych i pięknej biżuterii będzie opowieść, to nieco później. W międzyczasie posłuchamy dużo pięknych tematów filmowych, a teraz zaglądamy do kalendarium wydarzeń kulturalnych. Mam dla Was ciekawe propozycje.
1: Biletomat.
0: Na początek George Sand w Kalejdoskopie życia i sztuki. To wystawa, która opowiada o tej wyjątkowej XIX-wiecznej artystce i miłośniczce natury. A tymczasem, kojarzona przede wszystkim z Fryderykiem Chopinem, George Sand była wyjątkową, niezależną jednostką i wszechstronną humanistką. Pomimo swoich umiejętności plastycznych, jej drogą zarobkową i artystyczną stała się literatura. Jak zaznacza współkuratorka wystawy Urszula Król, to nie jedyne zainteresowanie George Sand.
2: To jest naprawdę kobieta, która przede wszystkim niesamowicie interesuje się światem, interesuje się polityką, zabiera głos w różnych takich ważnych sprawach, które dzieją się wówczas we Francji. Oprócz tego jest to ktoś, kto ma taką niesłychaną ciekawość świata. I to wszystko widać w jej literaturze, tekstach, kolekcjach. To nie są takie zainteresowania banalne, powierzchowne. Ona faktycznie idzie w tym wszystkim bardzo głęboko.
0: Z kuratorką wystawy rozmawiała nasza dziennikarka Julia Sarzyńska, a wspomnianą ekspozycję można oglądać w domu urodzenia Fryderyka Chopina, czyli w Żelazowej Woli. Warto się tam wybrać. A teraz Kraków, gdzie trwa 31. edycja Summer Jazz Festival. Wyjątkowe wydarzenie. Festiwal, który powstał w 1996 roku, pierwotnie pod nazwą Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami. Od 2019 roku organizowany jest pod nazwą Summer Jazz Festival Kraków. W tym roku znów czeka nas mnóstwo pięknych koncertów. My szczególnie zapraszamy na ten, który odbędzie się już jutro, 21 lipca, w kinie Kijów. Wystąpi jedna z najbardziej wiodących i wpływowych postaci światowego jazzu. Amerykański saksofonista altowy, flecista, kompozytor i lider Kenny Garrett. Od ponad 3 dekad pozostaje aktywnym twórcą, cenionym za umiejętność łączenia akustycznego jazzu z nowymi trendami i muzyką świata. Od lat 90. intensywnie działa jako lider. Nagrał ponad 20 autorskich albumów, poszerzając stopniowo zakres stylistyczny swojej muzyki. Kto chciałby usłyszeć go na żywo razem z kwintetem, to taki koncert będzie się, przypomnę, już jutro o 19 w kinie Kijów w Krakowie. Mamy podwójne bilety na ten koncert. Jeśli chcecie się wybrać i posłuchać tego muzyka na żywo, to piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Bilety czekają.
1: Biletomat RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: zdjęcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crusha na crusha.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie.

23 minuty po godzinie 16. Latem jesteśmy z wami w RMF Classic i gramy najpiękniejszą muzykę filmową, a na naszej ścieżce dźwiękowej już za chwilę motyw z filmu Stara Baśń i muzyka, którą skomponował Krzesimir Dębski. A teraz jeden z piękniejszych tematów, którego autorem jest Ennio Morricone, to znów motyw ze ścieżki dźwiękowej do filmu Cinema Paradiso.

Pradawną Polskę z odrobiną mroku przywołała nam muzyka Krzesimira Dębskiego z filmu Stara Baśń. W magazynie Kierunek Lato w RMF Classic wędrujemy dalej, słuchając najpiękniejszej muzyki filmowej, a nasze wędrówki czasem przenoszą nas w różne dziwne przestrzenie, czasem prowadzą nad rzekę, gdzie, jak śpiewa Nick Cave, rosną dzikie róże. Czy wiesz, gdzie rosną takie właśnie kwiaty, dzikie róże? No to pytanie może być początkiem kolejnej niezwykłej podróży przez dźwięki ballady Nicka Cave'a i Kylie Minogue, na którą teraz serdecznie Was zapraszam. W dalszej części programu będą jeszcze ciekawe opowieści o kamieniach szlachetnych, a później posłuchamy jeszcze fragmentu z soundtracku, będzie motyw z serialu Wednesday, będzie temat z filmu Kill Bill i wiele innych pięknych tematów, bo tak brzmi lato w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

Bory, lasy, góry, wakacje na łonie natury. Najlepiej z RMF Classic.

0: To był wstęp do trzeciego aktu opery Carmen Georgesa Bizeta, więc była dziewczyna z wachlarzem, z kwiatem we włosach, a teraz będzie dziewczyna z perłą, czyli Iwona Tamborska, która sztuką jubilerską zajmuje się od 2010 roku, a jej twórczość charakteryzuje narracyjność każdego obiektu i nieodłączny baśniowy wydźwięk. I od lat kultywuje tradycję mistrzowskiego rzemiosła Europy. O wyjątkowej biżuterii i kamieniach szlachetnych z artystką rozmawiała Ula Urzędowska.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
2: Kamień o barwie lotosu, kamień o barwie nieba. Kamień, w którym widać gwiazdę. Odkrywamy dalej tajemnicę szafirów. Szafir, który chemicznie składa się tylko z tlenku glinu, jest bezbarwny i nazywany jest leukoszafirem. Szafiry bicolor albo particolor to szafiry, które jako część jednego kamienia mają dwie albo kilka innych barw, na przykład są żółto-niebieskie. Większość tych kamieni znajdywanych jest obecnie w Australii. Niektóre szafiry wykazują zjawisko metameryzmu, czyli potrafią zmieniać kolor w zależności od tego, czy są w świetle świecy żarzącego się przedmiotu, czy w świetle słonecznym. Na przykład niektóre szafiry w świetle słonecznym potrafią się wydawać niebieskie, a w świetle świecy zmieniają swój kolor na fioletowy. W jakich obszarach geograficznych można znaleźć szafiry? Najsłynniejsze są złoża szafirów ze Sri Lanki, z Madagaskaru, z rejonu Kaszmiru, z Australii, Tajlandii, Birmy, USA, Kenii, Nigerii, Tanzanii, pasma gór Ural w Rosji, Tajlandii, Mozambiku czy Nigerii. Szafiry występują również na Dolnym Śląsku. Już w dziele z XVI wieku Officina Ferraria Dolny Śląsk został wymieniony jako miejsce, gdzie można znaleźć te niebieskie kamienie. I mogę się pochwalić, że ja osobiście również je tam znalazłam. Co wpływa na wartość szafiru? Kamień o dużej wartości jest, po pierwsze, kamieniem, który jest przezroczysty, czyli wnętrze jego jest wolne od inkluzji, takich wewnętrznych zanieczyszczeń. Po drugie, jest to kamień o ładnym kolorze, jasnym, intensywnym, światło swobodnie przez niego przechodzi i daje właśnie ten kolor. Ma piękny szlif. Ostatni czynnik to wielkość. Dodatkowym czynnikiem jest jego pochodzenie. Bardzo rzadko powinno ono wpływać na wycenę konkretną, taką de facto kamienia. Głównie pochodzenie powinno mieć znaczenie kolekcjonerskie. A teraz co nieco o jego właściwościach fizykochemicznych. Szafiry są niezwykle twarde, mają niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, bardzo niski współczynnik tarcia, bardzo wysoką temperaturę topnienia, wrzenia sięgającą powyżej 2000 stopni Celsjusza. Są również odporne na działanie czynników chemicznych, fizycznych, dlatego wzbudziły ogromne zainteresowanie w przemyśle precyzyjnym, automatyce i elektronice. Współcześnie za ojca metody otrzymywania szafirów syntetycznych uważa się Francuza Verneuil, który opublikował wyniki swoich badań w Paryżu w 1902 roku. Ale badania te miały swoje wady. I w 1916 roku polski chemik Jan Czochralski opracował inną metodę otrzymywania syntetycznych szafirów, która jest stosowana do dziś i pozwala nawet na wytworzenie 200-kilogramowych brył syntetycznych szafirów. I te syntetyczne, bezbarwne korundy, czyli w ich grupie znajdują się szafiry, mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Począwszy od wykorzystywania ich jako okna po okienka, na przykład w laserach czy urządzeniach medycznych, ze względu na ich wysoką wytrzymałość, ale są również oknami w samochodach pancernych, niektórych samolotach, a także słynnymi szkiełkami w zegarkach, ponieważ mają bardzo dużą odporność na ścieranie i łatwo się nie niszczą. Ogromne zapotrzebowania na szkła szafirowe wykazują również firmy produkujące smartfony do czytników linii papilarnych albo do szkiełek do aparatów fotograficznych. Syntetyczne korundy są również wykorzystywane jako, uwaga, endoprotezy, a tego odkrycia dokonano po raz pierwszy w Ukrainie.
1: Dziewczyna z perłą, czyli RMF Classic w świecie kamieni szlachetnych.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.
11: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Poniedziałkowe popołudnie miejscami pogodne. Na południu i wschodzie taka sytuacja, a po drugiej stronie na północy i zachodzie chmury, przelotny deszcz i burze. Te dziś głównie na północy kraju. A na termometrach od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 23 na południu. Jutro będzie podobnie. Trochę chmur, trochę słońca i przelotny deszcz, a temperatura maksymalna do 22 stopni.
0: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
13: Hello, this is Bryan Adams.
14: This is Cyndi Lauper.
15: Hi, this is Cher.
16: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka z filmu X-Men Apokalipsa. Jest 9 minut po 17. Katarzyna Chnat, zapraszam na magazyn pełen letnich propozycji kulturalnych, czyli kierunek lato w RMF Classic. W tej godzinie będzie trochę propozycji literackich na wakacje od Szymona Kloski i Tomasza Pindla. Będzie sporo pięknej muzyki filmowej, a teraz opowiem trochę o naszej letniej akcji filmowo-podróżniczej.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Przez całe lato razem z Wami tworzymy filmową mapę Polski RMF Classic. Dwa przystanki na tej mapie już za nami. Przypomnę, byliśmy już w Toruniu, a w ostatnią środę gościliśmy również w Łodzi. Gdzie pojedziemy tym razem? To wszystko zależy od Was. Zatem jeżeli w Waszej okolicy jest takie miejsce, gdzie kręcono znany film lub serial i jest lokalna społeczność, która to dzisiaj wspomina obecność ekipy filmowej, aktorów i niezwykłą atmosferę planu filmowego, to zgłoście to miejsce i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Ja jestem pewna, że takich miejsc w Polsce jest naprawdę mnóstwo. Dochodzą do nas już kolejne głosy, no ale jeszcze czekamy na następne, więc jeżeli tylko chcecie, żebyśmy to właśnie Wasz region odwiedzili, to piszcie do nas w zgłoszeniu, które znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy kolejne ciekawe miejsce i odwiedzimy je razem z naszym mobilnym studiem. Rozbijemy obóz, stworzymy miejsce spotkania z Wami i zaproszonymi gośćmi i to wszystko będziemy relacjonować na naszej antenie i w naszych social mediach. Zapraszamy do współtworzenia filmowej mapy Polski i zgłaszania kolejnych miast. A na tym nie koniec, bo dla autorów najciekawszych zgłoszeń mamy wakacyjne gadżety i będziemy je rozdawać. Wszystkie szczegóły sprawdzicie na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejne miejsce na naszej filmowej mapie Polski, które odwiedzimy, ogłosimy już niebawem na naszej antenie, więc zapraszam, słuchajcie nas uważnie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
0: Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Z nami już za chwilę muzyka z serialu Kodżak, będzie też Sting, a teraz posłuchamy muzyki Pawła Lucewicza. To z filmu Sami Swoi Początek.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

słuchać najpiękniejszej muzyki filmowej na lato w RMF Classic. Za chwil parę propozycje literackie na wakacje przedstawią Szymon Kloska i Tomasz Pindel, a teraz jeszcze posłuchamy trochę pięknej klasyki. Walc ze śpiącej królewny Piotra Czajkowskiego zabrzmi już za moment, a teraz posłuchamy fragmentu z drugiej suity muzyki na wodzie Händla. To będzie wykonanie Orpheus Chamber Orchestra.

0: Przepiękny walc ze Śpiącej Królewny Piotra Czajkowskiego umila nam poniedziałkowe popołudnie w RMF Classic, a że poniedziałki zawsze u nas są literackie, to i latem mamy trochę propozycji z tego właśnie kręgu. Szymon Kloska i Tomasz Pindel w wakacyjnej odsłonie o książkach zabawnych na lato nam teraz opowiedzą. Zapraszam.
1: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
2: W naszym wakacyjnym paśmie rozmawiamy o literaturze, która jest humorystyczna, zabawna, śmieszna, ale zarazem absolutnie jakościowa literacko, wysoko jakościowa literacko.
3: I w naszym paśmie pojawia się nasz, Ogden Nash.
2: Trochę zamotaliśmy, więc wyjaśnijmy. Ogden Nash, amerykański poeta, którego na polski spolszczał Stanisław Barańczak.
3: Nie tylko.
2: I nie tylko, ale Barańczak chyba najbardziej. W każdym razie książka, którą mamy przed sobą, którą Państwu bardzo polecamy, chociaż nie jest tak łatwo do zdobycia, bo ukazała się już lata temu, nazywa się W świecie mułów nie ma regułów. Nawiasem mówiąc, jest jeden w całości z utworów Ogdena Nasha. I ona prezentuje rzeczywiście dość szeroko dorobek tego nonsensowego, ale to nie jest pure nonsens. W każdym razie nie zazwyczaj. To jest realizm nonsensowy?
3: Chyba trochę tak. To jest w ogóle niesamowite, jak bardzo on intensywnie i jak długo jest obecny w polszczyźnie. Na samych początkach swojej nadwiślańskiej kariery gościł na tej legendarnej czwartej stronie przekroju regularnie. No a później trafił do książek, do tej, do Fioletowej Krochy
2: i
3: do jeszcze kilku innych.
2: Ludwika Jerzego Kerna, prawda? Bo jeżeli spojrzymy na sposób rymowania i budowania wersów poezji Kerna i Ogdena Nasha, to zauważymy pewne podobieństwo, takie bardzo nierówne, bardzo nieproporcjonalne względem siebie wersy. Na przykładu przeczytam początek sztuki rymotwórczej, czyli krótkiego kursu dla początkujących. Ogdena Nasha oczywiście brzmi to angielski, jest językiem nieporównanie melodyjniejszym i zarazem łatwiejszym do zrozumienia niż na przykład ten, którym posługują się Turcy, sprawia jednak kłopot rymotwórcy. I potem idzie to dalej. Jest to fantastyczny wiersz i wykład z gramatyki, bo na przykład pojawia się problem używania gramatyki angielskiej słówka does, czyli tego do w trzeciej osobie. Jak to nieprawdopodobnie miesza w budowaniu wiersza. To jest naprawdę interesująca obserwacja.
3: To właśnie jest rzeczywiście realizm humorystyczny. Też takie bonmociki, krótkie wierszyki. On tworzył niezwykle śmieszne. Mogę przeczytać ten o muszce?
2: Bardzo proszę.
3: Nosi rzecz tytuł Mucha. Bóg w swej mądrości stworzył muchę, milcząc, co stoi za tym ruchem.
2: To ja mogę o królikach przeczytać?
3: Dawaj.
2: On jest taki na granicy, ale chyba ujdzie o tej porze dnia. Króliki mają nawyki, szczególnie jeden nawyk mają bestie, lecz nie wnikajmy w tak intymne kwestie.
3: Śmieszne, zabawne, dłuższe i krótsze. Szczęście to wielkie, że mieliśmy Stanisława Barańczaka, który absurdalne wiersze dla nas regularnie spolszczał i chyba obok Lira, co tu dużo mówić, Ogden Nash musi być jednym z naszych ulubieńców.
2: Tak, Ogden Nash, zawsze nasz, że powtórzę ten zgrany już nieco podmocik.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jest.

0: królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.
0: Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła. Spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio! Bucio! Jest.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: Wracamy do naszego letniego pasma, gdzie przyglądamy się książkom śmiesznym i teraz mamy taką książkę, która po pierwsze jest nietypowa, bo bardzo intensywnie rysunkowa, po drugie trochę tu śmieszna, a trochę tu straszna.
2: Tak, no bo humor bywa czarny, prawda? Makabreska potrafi być też humoreską i vice versa. I doskonałym przykładem tego rodzaju łączenia nowych z pozoru sprzecznych jakości, wartości jest Edward Gorey, kolejny amerykański twórca na naszej liście. Edward Gorey, który jest w Polsce jednak stosunkowo słabo znany, bo wyszły jego 3 tomiki kompletne i pojedyncze rzeczy gdzieś tam rozproszone, tylko że te tomiki tak naprawdę się liczą. W przykładzie dodajmy Michała Rosinka, no bo Gorey to jest właśnie obraz i tekst, tak jak Koziołek Matołek, prawda? Mamy rysunki i mamy tekstik często rymowany, tylko że poczucie humoru, kapinka jakby inne.
1: Kompletnie inne, bo jest to rzeczywiście nawet nie czarne, tylko najczarniejsze możliwe. To też jest tak, że to poczucie humoru odnaleźć można zarówno w tych rysunkach Goreya bardzo specyficznych, no i w tekstach.
2: Bo to oczywiście jedno z drugim gra. Powiedziałeś faktycznie o czarnym humorze i są rzeczy, które no, nawet chyba nie śmiem cytować na antenie, czyli jego taki poemacik pod tytułem Cmentarzyk. The Gashly Crumb Tiny, to się nazywa w oryginale. To jest taka wyliczanka z imionami dzieci i z tymi dziećmi różne rzeczy się dzieją. No złe, tak to powiedzmy ogólnie, ale ma też bezpieczniejsze, że tak powiem, i także nadający się dla młodszych odbiorców teksty, na przykład Zupełne Zoo Alfabet, który jest wyliczeniem różnych niesamowitych stworzeń, które poza światem Goreya nie istnieją, i mamy rysunek i opis, na przykład Ombel, stwór duży, biały zwierzchu, więc dobrze widać go po zmierzchu, albo na przykład Pozbój, w trans wpada Open tańczy, wówczas między innymi tańczy.
1: Bardzo ładne. Stworzonka, jedno duże, drugie małe, pięknie przez Goreya narysowane. Ta kreska jest też fantastyczna, co tu dużo mówić, więc bardzo się sympatycznie te książki ogląda, podśmiechując.
2: Tak, podśmiechując, ale także dając się wprowadzić w atmosferę tajemniczości, jak na przykład Osobliwy Gość, bo to tak się nazywa ten tomik, z którego cytuję w tym momencie. Osobliwy Gość to też jest historyjka o pewnym dziwnym stworzeniu, które się pojawia w domu i robi dziwne rzeczy. W pewien wieczór zimowy, rozświetlony gwiazdami, u drzwi rozległ się dzwonek, lecz nikt nie stał za drzwiami.
1: Tak, to jest wręcz taki poemacik. No właśnie, mroczno-straszny, ale urokliwy w tej swojej nieprzysiadalnej atmosferze.
2: Edward Gorey dla miłośników czarnego jak tusz humor.

To była scena z balu z symfonii fantastycznej Hektora Berlioza. A u nas lato pachnie kwiatami, lasem i letnim deszczem. Ale pod tym pięknem kryją się też historie pełne tajemnic i melodie, które rozpoznajemy już po kilku dźwiękach. Tak właśnie stało się z motywem z Mandaloriana Ludwika Goransona. Kompozytor, zamiast od razu sięgnąć po potężną orkiestrę w stylu Johna Williamsa, rozpoczął ten soundtrack od prostego fletu basowego. I to właśnie jego surowe, samotne brzmienie stało się muzycznym symbolem Mandalorianina i nadało całej sadze zupełnie nowy charakter. W filmie Gwiezdne Wojny Mandalorian i Grogu Goranson powraca do tego motywu, ale rozwija go z rozmachem, tym razem wykorzystując ponad 100-osobową orkiestrę i łącząc ją z elektroniką i nietypowymi instrumentami. Posłuchamy teraz fragmentu jego muzyki ze ścieżki dźwiękowej do tej właśnie produkcji Gwiezdne Wojny Mandalorian i Grogu. 9 minut pozostało do 18:00.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: To była muzyka z serialu Pozłacany wiek i kompozycja braci Gregson Williams. Za chwil parę spojrzymy znów w niebo i posłuchamy tematu z filmu Top Gun. A teraz zapraszam na garść informacji kulturalnych. Zajrzymy do propozycji miasta, które często się chowa.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Częstochowy.
0: A w Częstochowie niebawem rozpocznie się 12. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej pod nazwą Sola Musica, czyli letni cykl koncertów, który od lat przyciąga miłośników muzyki klasycznej i kameralnej. Wydarzenie odbędzie się w zabytkowym kościele ewangelicko-augsburskim przy ulicy Śląskiej, gdzie w wyjątkowej akustyce zaprezentują się znakomici polscy i zagraniczni artyści. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w 2014 roku. Ideą festiwalu jest nie tylko prezentacja muzyki klasycznej, w całym bogactwie stylów, gatunków i brzmień, ale też promocja młodych artystów związanych z Częstochową i ukazanie wyjątkowych możliwości zabytkowych organów, które znajdują się w kościele ewangelickim w Niebowstąpienia Pańskiego. Instrument, na którym wykonywane będą festiwalowe koncerty, ma bowiem niezwykłą historię. Został zbudowany na początku XX wieku przez pewną niemiecką firmę ze Świdnicy. Początkowo służył parafii w Molnej koło Lublińca, później trafił do Siemianowic Śląskich, a od 2002 roku znajduje się w częstochowskiej świątyni ewangelickiej. Jeżeli zaś chodzi o tegoroczny program festiwalu, to on będzie łączył recitale organowe z koncertami kameralnymi i występami nietypowych zespołów instrumentalnych. Publiczność usłyszy m.in. muzykę wykonywaną na szklanej harfie, koncerty młodych wirtuozów, recital organowo-obojowy czy kwartet saksofonowy. A koncert inauguracyjny rozpocznie się 26 lipca. Na organach wystąpi Daniel Strządała, a na altówce zagra Aleksandra Demowska-Madejska. W programie znajdą się utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Henryka Wieniawskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Szczegółowy program 12. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Sola Musica w Częstochowie dostępny jest na stronie festiwalsolamusica.pl.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać

Słuchajcie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato, ale mamy też sporo dobrej klasyki. Za chwilę u nas fragment koncertu wiolonczelowego G-moll Matiasa Georgamona. Teraz Jowisz, czyli czwarta część z cyklu Planety, op. 32 Gustawa Holsta przy fortepianie Lang Lang.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: Lato w pełni, a jeżeli właśnie odpoczywacie gdzieś nad Bałtykiem, na Mazurach albo w górach, to jutro rano wyjdźcie do lasu albo miejsca, gdzie jest dużo drzew i wykorzystując zmysł węchu, oddajcie się przyjemności odczuwania, bo w ciepłe dni zapach lasu jest najbardziej intensywny właśnie rano. To wtedy drzewa i rośliny uwalniają najwięcej naturalnych olejków eterycznych. Dlatego poranny spacer potrafi naprawdę postawić na nogi lepiej niż poranna kawa. A co pomaga na dobry nastrój po południu i wieczorem? No, można sobie zafundować seans filmowy, sporo ostatnio nowości się pojawiło, albo posłuchać najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. A tę funduje jak zawsze RMF Classic. Teraz o dobry nastrój zadba piosenka Pharrella Williamsa. To utwór zatytułowany Happy, który powstał w 2013 roku do filmu Minionki rozrabiają. I do dzisiaj jest wielkim hitem, który momentalnie poprawia humor. Zatem dokładamy teraz trochę wakacyjnego luzu i muzykę, która wywołuje uśmiech od pierwszych dźwięków.

0: Reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Tamburężą Filipa Rameau grał Víkingur Olafsson. Poniedziałkowy popołudniowy czas w drodze czy na hamaku spędzacie z RMF Classic. My latem odpoczywamy i delektujemy się przede wszystkim muzyką z garścią ciekawostek na lato. Do nich wrócimy jeszcze po godzinie 19. Teraz ciąg dalszy naszych muzycznych propozycji. Za chwilę James Horner i dźwięki z filmu Braveheart, Waleczne serce. Teraz jedyna i niepowtarzalna Tina Turner z piosenką We Don't Need Another Hero, którą z pewnością pamiętacie też ze ścieżki dźwiękowej do filmu Mad Max 3 Pod kopułą gromu.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: Ta piękna muzyka to z produkcji Królowa Słoni. 8 minut po 19 słuchacie magazynu kulturalnego Kierunek Lato w RMF Classic. Katarzyna Chnadia z Wami jeszcze do 20. Zapraszam serdecznie. Sporo dobrej muzyki dla Was mamy, a teraz jeszcze zaglądamy do starych gazet. Małą podróż w czasie funduje nam Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Zbliżające się święto odrodzenia Polski jest okazją do otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, który pomieści 100 tysięcy widzów. 20 lipca 1956 roku Ekspres Wieczorny wylicza, że na jego budowę zużyto 28 tysięcy ton kamieni, którymi można wyładować wagony kolejowe, tworząc pociąg o długości 15 kilometrów. Ekspres podaje też ilość betonu, drewna na ławki i zapowiada mecz inauguracyjny Polska-NRD. A życie Warszawy jest przekonane, że zwycięstwo to formalność, bowiem od zawsze z NRD wygrywamy. 10 lat później, 20 lipca 1966 roku, Ekspres Wieczorny informuje o wynalazku Janusza Stachowskiego z Morskiego Instytutu Rybackiego, który opracował rewolucyjną recepturę sycącego chleba z dodatkiem bezsmakowej mączki rybnej. Smarowanie kromek masłem i okładanie kiełbasą czy serem było już zbyteczne, bowiem sam wypiek miał dostarczyć potrzebnej porcji białka, tłuszczu i soli mineralnych. Ekspres zastanawiał się tylko, czy wszyscy będą chcieli rezygnować z chrupiącej świeżej kromki z plasterkiem szynki. Czas pokazał, że szynka wygrała z mączką rybną. 20 lipca 1976 roku Kurier Polski przewidywał marne zbiory. Upały i susza opóźniły dojrzewanie warzyw i owoców. Kapusty i kalafiorów było o połowę mniej niż w ubiegłych latach. Maliny i porzeczki nie obrodziły, za to było dużo czereśni. Upały i susza skutkowały również deficytem wody. Problemy pojawiły się głównie w dużych miastach, które, jak donosił pół wieku temu Kurier Polski, piją jak gąbki. Ograniczenia w dostawach dotknęły Wrocław, Szczecin czy Opole. Powodem nie był jednak brak wody, lecz zaniedbania w gospodarstwach domowych, czyli kapiące krany, nieszczelne spłuczki, nadmierne podlewanie ogrodów działkowych. Dzisiaj te same problemy są wynikiem ocieplenia klimatu, zatem zawsze znajdzie się jakieś wyjaśnienie. Zaglądamy jeszcze do kiosku w 1986 roku, czyli w trudnych latach kryzysu gospodarczego. Jak informuje Kurier Polski, brakuje dewiz na zakup zagranicznych surowców, a mimo to fabryki chemii gospodarczej wywiązują się z dostaw. Co prawda proszek do prania jest wciąż rarytasem, ale Lechia już dostarczyła na rynek 120 tysięcy ton, co zwiększa szanse na tanie pranie. Wzrosły również dostawy płynów do naczyń, a i produkcja mydła idzie w górę. I co najważniejsze, wreszcie polepsza się zaopatrzenie w pastę do zębów.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

To był fragment z drugiego koncertu brandenburskiego F-dur Jana Sebastiana Bacha w RMF Classic. A jeżeli latem szukacie też inspiracji do tego, jak złapać formę, niekoniecznie na bokserskim ringu, ale na przykład na rowerze, podczas porannego biegu czy energicznego spaceru, no to do takiego treningu potrzebna jest odpowiednia muzyka. Mamy taką w RMF Classic, Eye of the Tiger, to oczywiście z filmu Rocky 3. Co ciekawe, piosenka powstała specjalnie na potrzeby tego filmu, na prośbę Sylwestra Stallona. I od ponad 40 lat jest symbolem determinacji i walki o swoje cele. Dlatego niezależnie od tego, czy dzisiaj zdobywacie górski szczyt, ścigacie się z falami nad morzem, czy po prostu walczycie z leżakiem, czas obudzić sobie letniego tygrysa. Przed nami klasyk, który dodaje energii od pierwszego gitarowego riffu.

To była muzyka z filmu Baby Driver. Jest 19.39. Słuchacie magazynu Kierunek Lato w RMF Classic, a my wracamy na naszą ścieżkę dźwiękową. Już za chwilę Rzymno Podi numer 1 Erika Satie zagra Daniel Varsano, a teraz posłuchamy uwertury do Lekkiej Kawalerii Franza von Sippe. To będzie wykonanie Orkiestry Węgierskiej Opery Państwowej, którą prowadzi Janosz Sándor.

Klasyka i sporo dobrej muzyki na lato. Takie mamy dla Was propozycje w RMF Classic w magazynie Kierunek Lato, który powoli już się kończy, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec propozycji dla Was, bo niebawem jeszcze smaczki historyczne Macieja Korkucia dla tych, którzy nie słyszeli porannej odsłony, a wieczorem jeszcze astronomiczna pogoda dla tych, którzy lubią patrzeć w niebo. Do godziny 20 na naszej antenie jeszcze muzyka Benjamina Wolfisha i Ennio Morricone, a teraz już Elvis Presley i piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Lilo i Stitch. I tym utworem żegnam się dzisiaj z Wami w magazynie Kierunek Lato. Zapraszam znów jutro, słyszymy się po 11 w konkursowym magazynie Wakacje z mitami. Kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Katarzyna Chnac.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Z błękitem w tle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Wakacje wakacjami, a dzisiaj będzie powtórka z geografii. Maciej Zmiechowa, w końcu XV i na początku wieku XVI piszący, opisywał Polskę i jej dzieje. Mamy szansę usłyszeć, co dla ludzi tamtego czasu było jasne jak słońce. Polska posiada 7 bardzo słynnych rzek. Pierwszą jest Dniepr, który Grecy nazywają Borystenes, a Tatarzy Erzesze. Płynie on przez ziemię Rusi. Drugą rzeką jest Bug, po grecku Hispanis. Jego początek również zaczyna się na ziemiach Rusi, na bagnach w pobliżu Oleska, a ujście znajduje się w jeziorze obok Daszowa. Trzecią rzeką jest Dniestr, po grecku Tyras, po tatarsku zwany Turlo. Jego początek znajduje się na górze sarmackiej Beskid, w ziemi przemyskiej. Górami sarmackimi nazywali wtedy Polacy Karpaty. Czwartą rzeką jest Wisła, przez pisarzy zazwyczaj zwana Istula, a przez naszych przodków Wandalus. Od niej Polacy niegdyś nazwani zostali Wandalami. Tutaj warto wspomnieć, że Maciej Zmiechowa był zwolennikiem teorii o bezpośredniej łączności genetycznej pomiędzy plemionami Wandalów mieszkającymi na ziemiach polskich przez kilka wieków, a Polakami. Oczywiście pojęcie wandalizmu jeszcze wtedy nie istniało. To wymyślono dopiero w XVIII wieku. Czytamy dalej o Wiśle. Bierze ona swój początek w górach sarmackich w księstwie cieszyńskim i spływa ona z góry na dół z Hukiem i Pluskiem. Płynie przez środek Polski do Morza Bałtyckiego. Piątą rzeką jest Warta. Wypływa ona obok miasta Kromołowa. Uchodzi niedaleko miasta Kostrzyna do Odry, dlatego nie wpływa do morza. Szóstą rzeką jest Odra, nazywana przez Ptolemeusza Wiadus. Siódmą rzeką jest Niemen, po grecku nazywany Chronom, wypływający z miasta Kopiołów, wijącym się i krętym korytem. Rozdziela się na dwa koryta i wpływa do zalewu Morza Bałtyckiego, czyli Pruskiego. Tak więc, szanowni państwo, teraz mapy w dłonie i szukamy wszystkich rzek polskich. Geografię wciąż trzeba znać, chociaż od XV wieku wiele już wody upłynęło, również w tych 7 rzekach.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Poniedziałek, 20 lipca. Słońce wzeszło o 4:53, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:39. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 37 minut. Tuż po zachodzie Słońca można dostrzec Wenus. Najlepiej wypatrywać jej nisko nad północno-zachodnim widnokręgiem. Warto pamiętać, że planeta ta obraca się bardzo wolno wokół własnej osi. Jeden jej pełen obrót trwa aż 243 ziemskie dni. Z kolei pełen obieg wokół Słońca zajmuje jej 225 dni. Oznacza to, że dzień jest dłuższy niż jej rok. Księżyc znajduje się w fazie rosnącego sierpa. Jego oświetlenie wynosi około 36% i powoli zmierza do pierwszej kwadry. Tego wieczoru nasz naturalny satelita około zachodu Słońca zaserwuje nam wyjątkową ucztę. Na granicy światła i cienia, czyli linii terminatora, ukażą się słynne obiekty zwane Lunar X i Lunar V. Są to formacje świetlne przypominające litery X i V, powstające ze specyficznego sposobu oświetlenia przez Słońce brzegów kraterów Werner, Alejasens, Purbach oraz Ukert. Obiekty te są doskonale widoczne już przez mocniejszą lornetkę lub niewielki teleskop. Warto też pamiętać, że 20 lipca to czas, kiedy mija 57 lat, jak lądownik orzeł misji Apollo 11 wylądował na Księżycu, a dzień później stopy człowieka Neila Armstronga i Buzza Aldrina po raz pierwszy dotknęły powierzchni Srebrnego Globu. W kwietniu bieżącego roku mieliśmy okazję ponownie popatrzeć z bliska na Księżyc dzięki misji Artemis II. Program Artemis to prowadzony przez NASA międzynarodowy program lotów kosmicznych, którego głównym celem jest ponowne lądowanie człowieka na Księżycu, utworzenie tam stałej bazy oraz przygotowanie do przyszłych misji załogowych na Marsa. Zatem spoglądajmy na naszego satelitę z nadzieją, że kolejni ludzie będą mogli odbywać spacer księżycowy. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W szybkim tempie sporządzono kosztorys nadbudowy. Przy wydatnej pomocy rodziców uczennic i społeczeństwa zgromadzono potrzebne fundusze. 22 listopada 1923 otwarto drugie piętro, gdzie mieściły się pracownie. Przyrodnicza i fizyczna, gabinet fizyczny, gabinet lekarski, sala rysunkowa, sala gimnastyczna, sala robót slajdowych, sala do pokazów świetlnych, izba harcerska, szatnia i taras. Sprawozdanie gimnazjum z 1925 roku pokazuje, jak bogaty był program szkoły. Uczniowie zrzeszeni w różnych sekcjach organizowali rozmaite przedstawienia, pokazy, koncerty. Przedstawicielki samorządu piszą: pragnęliśmy od dawna wyrobić w naszych uczennicach wartości społeczne, nauczyć je społecznej pracy, wzniecić w nich poczucie silnego związku z całym społeczeństwem i z tego poczucia płynącą świadomość obowiązków ogólniejszych, wybiegających poza sferę swojego ja i swej najbliższej rodziny. Bratanica Ireny, Teresa Gombrowicz, podobno także uczyła się w gimnazjum imienia Cecylii Plater z Berkówny. Tak twierdzą rozmówcy Joanny Siedleckiej, ale to nieprawda. Z jej życiorysu, o którym napiszę w kolejnych rozdziałach, wynika, że ukończyła inną szkołę. Nie ma także na liście absolwentek gimnazjum Stanisławy Cichowskiej, pasierbicy Janusza Gombrowicza. Przeprowadza się do Warszawy w 1927 roku. Mieszka z babką przy ulicy Wilczej 42. Irena jest już wtedy prawie 30-letnią kobietą. W 1928 roku zaczyna publikować w Ziemiance Polskiej. Przyjaciółki. W gimnazjum rodzą się przyjaźnie na całe życie. Tam Irena poznaje Irenę Możdeńską, która w kole byłych wychowanek jest kierowniczką sekcji pracy społecznej. Będzie z nią później pracowała w księgarni Jedność w Kielcach. Możdeńska zdaje maturę w 1918 roku. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Wróci do gimnazjum jako nauczycielka łaciny. Uczy do 1944 roku. Jest wnuczką Leona Możdeńskiego, znanego antykwariusza z Kielc. Jego księgarnia odegrała ważną rolę w życiu Stefana Żeromskiego. Często odwiedzał to miejsce. Wywarło na nim duże wrażenie, co znalazło artystyczny wyraz w jego twórczości. Właściciel cechował się chłonnością intelektualną i pasją bibliograficzną. Panował u niego swego rodzaju kult książki. Drugą najlepszą przyjaciółką Ireny jest Halina Doria Dernałowicz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Prognoza na jutro.
11: I sprawdzamy pogodę na jutro, a we wtorek ma być spore zachmurzenie na północnym zachodzie z przejaśnieniami, poza tym przelotny deszcz, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na północy i Podhalu, tam 16 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, głównie północno-zachodni i zachodni, a nad samym morzem północny.
12: Dobrego lata w Bieszczadach! RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
14: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama. Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak. Po reklamie.
1: Do poduszki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Powoli ściągnęła czapkę i pochyliła głowę, a potem ją podniosła, patrząc mu prosto w oczy.
2: To tatuaż?
1: Wskazał ciemne kropki na czubku jej czaszki. Rodzaj makijażu permanentnego dla łysych, odparła. Uległam żonie ojca, która w ten sposób próbowała uczynić mnie mniej odrażającą dla mężczyzn. Niestety nie poszłam na korektę i od razu wyblakła, potem zrobił się niebieski. Za jakiś czas pewnie całkiem zniknie. Wszystko mi jedno. Wskazała perukę. Mogę to założyć, jeśli tak ci będzie łatwiej słuchać.
2: Nie powinnaś tego ukrywać, rzekł. Wszyscy i tak wiedzą, że nosisz tę czapkę nieprzypadkowo. Zresztą masz bardzo ładny kształt głowy. Gdybym ja wyłysiał, wyglądałbym jak stary koń.
1: Pierdol się, mruknęła, co bardzo go rozbawiło. Milczeli jakiś czas. Co ze mną zrobicie? Odważyła się wreszcie spytać. Zamierzasz mi powiedzieć, czy po prostu przyszedłeś się nade mną pastwić?
2: Gubernatis nie wniesie oskarżenia, oświadczył Rosa. Nie wiem, jak to załatwiłaś, ale był tutaj i złożył oświadczenie oraz osobiście zaręczył, że jego adwokat nie będzie do nas więcej dzwonił.
1: Lena poczuła, jak do jej ciała wraca życie, ale mina komisarza Rosy wciąż była minorowa. A jednak muszę ponieść karę?
2: Skinął nieznacznie głową. Najlepiej, gdybyś na trochę zniknęła wszystkim z oczu. Rozumiesz, że nikt nie może tak otwarcie torpedować rozkazów z góry? Dałaś do pieca i komendant ci tego nie daruje. Wszyscy mogą mieć kłopoty. Ja, twoi bracia, a twojego starego mogą wezwać nawet na komisję. Znajdą jakiś powód.
1: Chciała mu wykrzyczeć w twarz, że podmienili jej oświadczenie i jeśli oczekiwał, że ona bez mrugnięcia okiem odczyta ten stek bzdur, który zapisała tam Aśka, to chyba zwariował. Ale nic nie powiedziała, tylko mocniej zacisnęła usta. Co to oznacza? Zdołała wydusić po dłuższej pauzie.
2: Oficjalnie cię zawieszę, wyjaśnił Rosa. Przez tydzień albo dwa nie będziesz pojawiała się w komendzie. Jak sprawa przycichnie, zastanowimy się, co z tobą zrobić.
1: Znów czuła wielki głaz na plecach. Przez głowę przelatywały jej czarne myśli. Czyżby starali się jej pozbyć w dwóch rzutach? To była stara dobra metoda na krnąbrnych gliniarzy. W takiej sytuacji jak najszybciej należało iść na zwolnienie lekarskie i ciągnąć je ile się da. Wiedziała jednak, że ona się na to nie zdobędzie. Prędzej pozwoli się usunąć i nigdy już jej noga nie postanie w firmie. Ojciec byłby zdruzgotany.
2: Nad tym, co masz, możesz pracować w domu.
1: Kontynuował Rosa, ale ona musiała porządnie się skupić, żeby załapać, co szef kryminalnych tak naprawdę chce jej zakomunikować. Wciąż była w wielkim szoku, że użył słowa pracować. Czyżby wydarzył się właśnie cud? Nie zwalnia jej? Jak to? Wydusiła.
2: Kiedy cię nie było, wszedłem tutaj i przejrzałem twoje notatki. Przyznał bez cienia zażenowania. Wskazał grubą teczkę, którą Lena ściskała teraz gorączkowo w dłoniach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.